0: Aktualności Jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. Od dziś za benzynę 95 zapłacimy maksymalnie 6 zł i 73 grosze, a za diesla 7 zł i 88 groszy. W Monitorze Polskim pojawiło się obwieszczenie ministra energii w tej sprawie. Rząd tym sposobem przywraca pakiet ceny paliw niżej.
1: Pakiet będzie działał podobnie do tego, który funkcjonował jeszcze w sierpniu, czyli codziennie minister energii będzie wydawał obwieszczenie ustalające maksymalne ceny paliw. Potwierdził to dzisiaj minister energii Miłosz Motyka.
2: Każdego dnia, najpewniej okolicy właśnie południa, będziemy wydawać obwieszczenie podpisane przez ministra energii, które będzie określało, oznaczało ceny maksymalne obowiązujące na wszystkich stacjach paliw w Polsce.
1: Miłosz Motyka dodał też, że obniżenie cen paliw zahamuje wzrost inflacji.
2: Dzięki temu jesteśmy w stanie obniżyć inflację przynajmniej o 1 punkt procentowy miesiąc do miesiąca. To jest niebagatelna kwota, która pozostaje w kieszeniach polskich rodzin. Dzięki pakietowi CPN obniżamy koszty funkcjonowania całej gospodarki.
1: Środki na sfinansowanie pakietu będą pochodziły z podatku od nadmiarowych zysków, które zapłacą koncerny paliwowe. Ustawę w tej sprawie podpisał prezydent Karol Nawrocki. Dagmara Kędzior, Polskie Radio.
0: Pakiet CPN ma działać do końca roku, ma kosztować około 5 miliardów złotych. Uwaga kierowcy, poważny wypadek na drodze ekspresowej S12 na odcinku Lublin-Czechów, Lublin-Rudnik w pobliżu miejscowości Jakubowice-Konińskie w województwie lubelskim. Zderzyły się tam dwa tiry, zginął kierowca jednego z nich. Zablokowana została jezdnia w kierunku Warszawy. Polityczna decyzja w sprawie utworzenia amerykańskiej bazy w Polsce została już podjęta. Biały Dom dał zielone światło, powiedział prezydencki minister Marcin Przydacz. Dodał jednak, że decyzje te wciąż muszą wykonać Pentagon i MON. Marcin Przydacz odpowiedział w ten sposób na pytanie o czwartkową wypowiedź prezydenta Trumpa, który pytany o sprawę bazy odparł, że kwestia jest rozpatrywana, ale jednocześnie zasugerował, że decyzję mógł już podjąć. Według Przydacza konkretna obecność wojsk amerykańskich zostanie określona w przeglądzie globalnego rozmieszczenia sił, który Pentagon opublikuje najpewniej w listopadzie. W dyżur bojowy weszły właśnie lekkie samoloty FA-50. To kolejne wzmocnienie naszej wschodniej granicy, poinformował wieczorem wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. FA-50 to samolot południowo-koreański. Rząd polski zakupił je obok armatohaubic, czołgów i wyrzutni Homar 4 lata temu. Tymczasem od 20 lat polskiego nieba strzegą jastrzębie, czyli samoloty F-16. Piloci chwalą konstrukcję, ale wspominają też ogromną presję towarzyszącą dostosowaniu maszyn do polskich warunków i wprowadzeniu ich do służby, mówi generał rezerwy Dariusz Malinowski, który 20 lat był pilotem myśliwca.
3: W tej chwili polskie siły powietrzne, jak ktoś przylatuje tutaj, to przylatuje jak do siebie do domu. Francuz, Anglik czy Amerykan. To nas kosztowało 2-4 lata takiej naprawdę bardzo ciężkiej pracy, ale potem było nam łatwiej. I w tej chwili ja myślę, że polskie siły powietrzne są nawet wyżej niż niektóre zasiedziałe natowskie siły powietrzne.
0: Polska ma 47 takich maszyn. Polscy piłkarze rozbili Rumunię 6-0 w meczu trzeciej kolejki piłkarskiej Ligi Narodów rozegranym w Warszawie. Selekcjoner Jan Urban przyznał, że przełomowym momentem było pokonanie w 24 minucie, pokazanie czerwonej kartki rumuńskiemu zawodnikowi.
4: Były momenty, gdzie Rumuni wychodzili z groźnymi kontratakami, natomiast no, później przyszedł rzut karny, przyszła czerwona kartka i to wszystko odwróciło losy meczu. Wydaje mi się, że no, trzeba umieć wykorzystać też przewagę jednego zawodnika.
0: O pomeczowych wrażeniach z kibicami rozmawiał reporter Polskiego Radia Krzysztof Kuczyński.
5: Czy zadowolony jest pan z wyniku?
6: Jesteśmy bardzo zadowoleni. Syn po raz drugi, córka po raz pierwszy, także wynik super. Co prawda nie widzieliśmy ostatniej bramki, bo już dzieciaki śpiące, ale jest Polska do boju, dziękujemy bardzo.
7: Meczyk bardzo fajny, dużo goli, także warto było.
8: Super wrażenia, dziecko ma urodziny, jest pierwszy raz na stadionie, także super, fenomenalnie.
5: Jak się bawiłeś?
8: Dobrze, spełnienie marzeń.
5: Bardzo zadowoleni jesteśmy z wyniku, świetny mecz, wspaniały hat-trick Lewandowskiego. No nie wiem co powiedzieć, no jesteśmy w szoku.
9: Czyli duma rozpiera, bardzo.
0: W drugim meczu polskiej grupy Szwedzi zremisowali z Bośniakami. Polacy mecz rewanżowy z Bośnią rozegrają na wyjeździe w poniedziałek 5 października. Z kolei w listopadzie biało-czerwoni zmierzą się ponownie ze Szwecją i Rumunią. Tragedia w Krakowie. Nie żyje 16-latek, który spadł z dużej wysokości przy ulicy Polonijnej. Zgłoszenie do służb wpłynęło tuż po godzinie 20. Na miejsce skierowano 4 zastępy straży pożarnej, mówi rzecznik małopolskich strażaków, kapitan Hubert Ciepły.
10: Zespół ratownictwa medycznego wspólnie ze strażakami prowadził resuscytację krążeniowo-oddechową. Pomimo podjętych działań nie udało się przywrócić funkcji życiowych i ratownicy medyczni stwierdzili zgon mężczyzny w wieku 16 lat.
0: Policja i prokuratura wyjaśniają okoliczności tragedii. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
11: Pogoda.
0: W nocy na zachodzie i kotlinach górskich mgły ograniczające widzialność do 200 metrów, temperatura przeważnie od 4 do 8 stopni, cieplej na zachodzie do 13. W dzień od 17 na północnym zachodzie i lokalnie w rejonach podgórskich do 23 stopni na pozostałym obszarze. Morska prognoza pogody, brak ostrzeżeń dla środkowej strefy brzegowej. Bałtyk zachodni, prognoza ważna do godziny 7 rano. Wiatr zmienny 1 do 3 w skali Beauforta, stan morza 1 do 2, temperatura powietrza 16 stopni. Widzialność umiarkowana, miejscami bardzo słaba, miejscami deszcz, później zamglenie lub mgła. Bałtyk południowy, prognoza ważna do godziny 13. Wiatr północno-zachodni do zachodniego, przejściowo zmienny 2 do 3 w skali Beauforta, stan morza 2. Temperatura powietrza 16 stopni. Widzialność umiarkowana, miejscami słaba lub bardzo słaba. Słaby deszcz lub zamglenie, lokalnie mgła. Bałtyk południowo-wschodni, prognoza ważna do godziny 13. Wiatr południowo-zachodni skręcający na północno-zachodni 3 do 4 w skali Beauforta, stan morza 2. Temperatura powietrza 16 stopni. Widzialność dobra do umiarkowanej, lokalnie słaba. Słaby deszcz lub zamglenie. Bałtyk centralny, prognoza ważna do godziny 7 rano. Wiatr południowy skręcający na zachodni 3 do 5 w skali Beauforta, stan morza 3. Temperatura powietrza 15 stopni, widzialność dobra do umiarkowanej, miejscami zamglenie. Bałtyk północny, prognoza ważna do godziny 7 rano. Wiatr południowy skręcający na zachodni 4 do 5 w skali Beauforta, stan morza 3. Temperatura powietrza 15 stopni. Widzialność dobra do umiarkowanej, miejscami zamglenie. To była morska prognoza pogody.
11: Jedynka. Polskie Radio.
12: Tu radio dźwięk. Tu radio dźwięk.

0: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
1: Rzucam skarpety se byle gdzie. Otwieram browara, wkładam se dres. Grzebę se w jajach, oglądam se mecz. To nowy twój mąż, masz czego.

0: tu Radio Dźwięk.
1: A na informacje w skrócie zaprasza Agnieszka Tadarczyk.
2: Litr benzyny 95 za 6 zł 73 grosze, 98 za 7 zł 59 groszy, a litr diesla za 7 zł 88 groszy. W Monitorze Polskim opublikowane zostało obwieszczenie ministra energii w sprawie maksymalnych cen paliw. Takie stawki obowiązywać będą jutro na stacjach benzynowych. Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz mówił dziś o ustawowych przygotowaniach na wypadek ewentualnej wojny. Jak powiedział w czasie wizyty w Dąbrowie Górniczej, chodzi o opracowanie określonych procedur, m.in. wprowadzenie zmian legislacyjnych, które umożliwią szybkie inwestycje i wyciągnięcie wniosków z wojny na Ukrainie. Na razie dokument jest w trakcie uzgodnień w resorcie obrony. W związku ze wzrostem stężenia tlenku węgla otamowano jedną ze ścian w kopalni Zofiówka. To oznacza 157 tysięcy ton węgla mniej w tym roku. Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej podjął uchwałę o wystąpieniu siły wyższej i poinformował już swoich kontrahentów o jej konsekwencjach. Koncertem Barwy Jesieni w Częstochowie rozpocznie się o 17:00 coroczne spotkanie Amazonek, kobiet po chorobie nowotworowej piersi. Wydarzenie poprzedza sobotnią pielgrzymkę na Jasną Górę.
3: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

0: Aktualności Jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. Od dziś spadają ceny paliw. Rząd przywraca program Ceny Paliw Niżej. Za benzynę 95 zapłacimy 6 zł i 73 grosze, a za diesla 7 zł i 88 groszy, mówi minister energii Miłosz Motyka.
1: Każdego dnia, najpewniej okolicy właśnie południa, będziemy wydawać obwieszczenie podpisane przez ministra energii, które będzie określało, oznaczało ceny maksymalne obowiązujące na wszystkich stacjach paliw w Polsce. Rozporządzenie dotyczące VAT-u, rozporządzenie dotyczące akcyzy jest obowiązujące do końca roku.
0: Miłosz Motyka dodał, że finansowanie programu jest możliwe dzięki podpisaniu przez prezydenta ustawy wprowadzającej podatek od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. Politolog dr Mateusz Zaremba uważa, że rząd wychodzi zwycięsko z batalii o obniżanie cen paliw.
2: Tak naprawdę politycy zrozumieli, że ceny benzyny, które zbliżały się do czterocyfrowych, bo sądzę, że za lepsze gatunki paliw to już niebawem byśmy tyle zapłacili, mogą uderzyć nie w konkretne grupy polityczne, tylko doprowadzić do bardzo surowej oceny całej klasy politycznej. A to by było niebezpieczne dla wszystkich, więc mieli w tym wspólny interes, żeby jakoś temu zaradzić.
0: Pakiet CPN ma działać do końca roku, ma kosztować około 5 miliardów złotych. W Ministerstwie Obrony Narodowej powstaje ustawa na czas wojny. Projekt nowych przepisów ma usprawnić kierowanie obroną kraju, przyspieszyć przerzut wojsk oraz dostosować procedury do współczesnych zagrożeń hybrydowych, cybernetycznych i dezinformacyjnych. Mówi o tym wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.
3: Przystosowanie prawa, wyciągnięcie wniosków z wojny na Ukrainie. My zrobiliśmy taką analizę zmian, które tam dokonano w tamtej rzeczywistości prawnej. Nie przenosi się tego jeden do jednego, ale są pewne inspiracje i na pewno wskazówki, które z tego płyną. Relacje pomiędzy poszczególnymi organami władzy, sytuacje zarządzania kryzysowego, to wszystko będzie uregulowane w tej ustawie.
0: Szef MON przypomniał, że na bezpieczeństwo państwa składają się trzy filary: silna armia, mocne sojusze oraz odporne społeczeństwo. Polska pokonała Rumunię 6-0 na Stadionie Narodowym w Warszawie w meczu trzeciej kolejki piłkarskiej Ligi Narodów. 3 gole dla biało-czerwonych zdobył Robert Lewandowski. Tak o tym momencie opowiadał na antenie radiowej Jedynki Tomasz Kowalczyk.
4: Lewandowski ma piłkę pod nogami. Przydałoby się podać, ale sam Robert! Lewandowski! Gol dla reprezentacji Polski! 6-0!
0: To najważniejsze zwycięstwo biało-czerwonych od ponad 5 lat, kiedy nasi piłkarze pokonali San Marino 7-1. Deepfake, sztuczna inteligencja i cyberataki. Z tym Izrael musi się liczyć przed wyborami, ale kiedy wyborca przychodzi do lokalu, wszystko wygląda tradycyjnie. Papierowa karta, urna i ręczne liczenie głosów.
5: Centralna Komisja Wyborcza podkreśla, że papier ma chronić wybory przed cyberatakami. Każdy protokół jest podpisywany i dokumentowany, a wyniki są wielokrotnie sprawdzane. Centralny system wyborczy nie jest podłączony do internetu. Problemem stają się jednak informacje, które docierają do wyborców. Sztuczna inteligencja pozwala tworzyć nagrania wyglądające jak prawdziwe, choć polityk nigdy nie wypowiedział słów słyszanych na filmie. Komisja przygotowuje zasady oznaczania takich materiałów i współpracuje ze służbami oraz platformami internetowymi, bo w izraelskich wyborach można zabezpieczyć urnę i karty do głosowania. Coraz trudniej jednak zabezpieczyć samą informację, na podstawie której wyborca podejmuje decyzję. Wybory parlamentarne w Izraelu są planowane na 27 października. Diana Skaja, Polskie Radio.
0: Produkcje Polskiego Radia coraz częściej zdobywają uznanie zarówno profesjonalistów z branży podcastowej, jak i przede wszystkim słuchaczy. W tegorocznej edycji konkursu Podcast Roku imienia redaktora Janusza Majki do nagrody nominowano aż 7 produkcji Polskiego Radia. Wśród nich Ołowiane Dzieci – Prawdziwa Historia czy Heweliusz – Prawdziwa Historia. Publiczność może głosować do 11 listopada na stronie podcastroku.pl. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
6: Pogoda.
0: W nocy na zachodzie i kotlinach górskich mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Temperatura przeważnie od 4 do 8 stopni, cieplej na zachodzie do 13, a w dzień od 17 na północnym zachodzie i lokalnie w rejonach podgórskich do 23 na pozostałym obszarze.
6: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
7: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki. Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

0: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
1: 03 kolega z klasy przyniósł CD. Na nośniku jakieś pliki. Nad basenem trójka ludzi pije drinki. Są dla siebie raczej mili. Obie panie miały żółte stringi. On do obu mówi sweetie. On dotyka złotej skóry niby Midas, a one piszczały niby Midas.

Polski. Potem Zemula nowości, w folderze Baldur's Gate tu prezentacja z biologii. Mój ziomo opisywał mi gangbang, jak zbieraliśmy datki na wośpik. Mój ziomo by se dał odjebać rękę, że tak właśnie robią to dorośli, bo wychowała nas pornografia.

są. Ta kobieta zawsze musi chcieć trójkąt, chociaż nie jest biseksualistką. Ty wiadomo zawsze mówisz homofujka, ale w sumie, że lesbiki git są. Zgadywanie jakie tanie, masz fantazję w bani, dla niej ma tu być jedyną misją. I ma mieć biust i sixpack, ale z tobą się zapychać

Człowiek jak obejrzy se Matrixa, to nie będzie skakał po budynkach, nie? Ale puść mu tylko film Step Sister, zaraz będzie marzył o kuzynkach, ej. Choć dla głowy jest to sprawa oczywista, popęd zapomina o tym, że to fikcja. Wobec czego moja bardzo trudna misja, porno kłamy tak samo jak telewizja. Miłość jest drogą porą.

Siedzę sobie w narogawę i piję herbatę. Potem domawiam kisz z kurczakiem, a barista mówi, jak kisz do tych małolatek, bo polarnie są nielegalne dla nich. A jakiś facet pijąc latę z dylematem omawiał ważną sprawę. Wypiłem co miałem i idę po kolejną saszetkę. Tropical fruit, gorąco polecam. Baristka się uśmiecha, no bo jest uprzejma. Że jestem stulejarzem, to se myślę, że chce mnie poderwać. Proszę ją o numer, mając na myśli numerek chwytasz. Ona mówi, że 12 i że poda do stolika przypał. No to wracam tam pisać tę piosenkę, wyglądać pięknie z betkiem w gębie. Kurwa, jakie to jest śmieszne.

0: tu Radio Dźwięk.
1: A na informacje w skrócie zaprasza Agnieszka Tadarczyk.
2: Litr benzyny 95 za 6,73 zł, 98 za 7,59 zł, a litr diesla za 7,88 zł. W Monitorze Polskim opublikowane zostało obwieszczenie ministra energii w sprawie maksymalnych cen paliw. Takie stawki obowiązywać będą jutro na stacjach benzynowych. Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz mówił dziś o ustawowych przygotowaniach na wypadek ewentualnej wojny. Jak powiedział w czasie wizyty w Dąbrowie Górniczej, chodzi o opracowanie określonych procedur, m.in. wprowadzenie zmian legislacyjnych, które umożliwią szybkie inwestycje i wyciągnięcie wniosków z wojny na Ukrainie. Na razie dokument jest w trakcie uzgodnień w resorcie obrony. W związku ze wzrostem stężenia tlenku węgla otamowano jedną ze ścian w kopalni Zofiówka. To oznacza 157 tysięcy ton węgla mniej w tym roku. Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej podjął uchwałę o wystąpieniu siły wyższej i poinformował już swoich kontrahentów o jej konsekwencjach. Koncertem Barwy Jesieni w Częstochowie rozpocznie się o 17:00 coroczne spotkanie amazonek kobiet po chorobie nowotworowej piersi. Wydarzenie poprzedza sobotnią pielgrzymkę na Jasną Górę.
3: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
4: Ja. Aktualności jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. Grupa 17 krajów, w tym Polska, sprzeciwiła się cięciom w nowym unijnym budżecie na lata 2028-34. Stanęła też w obronie wydatków na rozwój regionów i rolnictwo. Pod listem do przewodniczącego Rady Europejskiej i premiera Irlandii, która teraz kieruje pracami wspólnoty, podpisał się m.in. premier Donald Tusk.
5: 17 krajów ostrzegło, że dalsze cięcia nie sprawią, że budżet będzie bardziej nowoczesny, lecz go osłabią. Mogą też podważyć społeczne poparcie dla Europy. Autorzy listu podkreślili, że pieniądze z polityki spójności i rolnej pomagają wyrównywać różnice między krajami i regionami, wzmacniają jednolity rynek, wspierają obszary wiejskie, przyczyniają się do bezpieczeństwa żywnościowego, zapewniając namacalne wsparcie milionom Europejczyków. Przynoszą też korzyści dla unijnych gospodarek. W liście jest też mowa o tym, że nowe priorytety jak obronność i konkurencyjność powinny otrzymać dodatkowe finansowanie, ale to nie może być kosztem puli na rolnictwo i rozwój regionów. To nie czas, by Europa obniżała swoje ambicje, podkreślili sygnatariusze. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
4: Pod listem z żądaniem oszczędności podpisali się przywódcy Niemiec, Austrii, Danii, Finlandii, Holandii i Szwecji. Latanie F-16 to szczęście i przywilej, mówi przy okazji 20-lecia służby tych samolotów w Polskich Siłach Powietrznych pułkownik Rościsław Stepaniuk. Pierwszy dowódca bazy i pierwszy pilot tej maszyny wyprodukowanej dla Polski mówił dziennikarzom, że jastrzębie stanowią o bezpieczeństwie polskiego nieba.
6: Czy to jest dobry samolot, to Państwo widzicie teraz, co się dzieje. Piloci F-16 nie dość, że udowadniają swoją przydatność na nowej platformie, to dzisiaj codziennie lub kilka razy dziennie bronią polskiego nieba.
4: Stacjonujący w Poznaniu Krzesinach jastrzębie codziennie pełnią dyżury bojowe i są w dyspozycji dowódcy operacyjnego Sił Zbrojnych, gotowe do startu. Wielu kierowców poczuło ulgę. Od dziś ponownie obowiązuje pakiet ceny paliwa niżej. Rząd wprowadził obniżkę akcyzy i stawki podatku VAT od paliw, a także ustalił maksymalne ceny. W weekend za litr benzyny 95 zapłacimy 6,73 zł, a za litr diesla 7,88 zł.
7: No na pewno dla mnie lepiej, jak pracuję codziennie z samochodem, to będę mógł zaoszczędzić. Jak jest stanie, to jest lepiej, nie?
8: Dla nas dobrze, tak, jeżdżących, ale dla Polski to chyba nie do końca.
9: No będą mniejsze, tak, przychody te z podatku.
10: Najmniej cokolwiek. 9 zł. Teraz zatankowałam za 9 zł, no to jest dużo. Dobrze, że rzadko jeżdżę. W ogóle wszystko poszło teraz w górę przez to paliwo.
11: No byłoby fajnie, jakby się wróciło 6 na stale chociaż, tak?
4: Rekompensatą dla budżetu państwa są obniżone podatki. Ma być opłata od nadzwyczajnych dochodów koncernów paliwowych. Prezydent Karol Nawrocki podpisał drugą wersję ustawy w tej sprawie, chociaż jednocześnie skierował przepisy do Trybunału Konstytucyjnego. Pakiet obniżający ceny paliw na stacjach ma obowiązywać co najmniej do końca roku. Na cmentarzu parafialnym w Rokitkach w powiecie legnickim pożegnano sierżanta Natana Sieronia, policjanta z Bolesławca, śmiertelnie postrzelonego podczas służby w Kraśniku Górnym. W uroczystościach pogrzebowych uczestniczyli m.in. szef MSWiA Marcin Kierwiński i komendant główny policji Marek Boroń. Sierżant Natan Sieroń służył w policji niespełna 2 lata i pracował w pionie kryminalnym, wspomina komisarz Przemysław Ratajczyk z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.
0: Zapłacił najwyższą cenę za to, że strzegł bezpieczeństwa mieszkańców powiatu bolesławieckiego. Wypełnił niestety słowa roty ślubowania policyjnego do końca. Jest to ogromna strata oczywiście dla rodziny, bliskich, przyjaciół, ale też dla całej polskiej policji, która straciła policjanta pełnego pasji, zaangażowania.
4: 29-letni funkcjonariusz został pośmiertnie awansowany na stopień podkomisarza policji. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji odznaczył go także złotą odznaką Zasłużony Policjant. Prawie 400 szkół średnich we Francji zamknięto w związku z zamieszkami towarzyszącymi protestom uczniów. Dołączają do nich również studenci, a sytuacja robi się coraz bardziej niebezpieczna. Protestujący licealiści domagają się krótszych dni nauki, większej liczby nauczycieli i poprawy warunków w szkołach.
12: Protesty stają się coraz bardziej brutalne, powiedział francuski minister edukacji Edouard Geffrey, który podał także aktualny bilans poszkodowanych.
13: Do tej pory wśród osób związanych z systemem oświaty jest 235 rannych, w tym 170 uczniów.
12: Protesty to efekt wieloletnich zaniedbań, uważa przewodnicząca Rady Rodziców Szkoły Polskiej imienia Adama Mickiewicza w Paryżu, Agata Bulskalen.
14: Klasy są przepełnione, część nauczycieli odwołuje w ostatniej chwili lekcje, dzieci nie mają tych lekcji. Natomiast to, co jest istotne, to tak naprawdę jesteśmy w przededniu jeszcze większych manifestacji, które są planowane na 6 października, a następne na 17 października.
12: Protesty uczniów we Francji rozpoczęły się w ubiegłym tygodniu w regionie paryskim i szybko rozprzestrzeniają się na kolejne miasta. Przemysław Lis, Polskie Radio.
4: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
15: Pogoda.
4: Na zachodzie i w kotlinach górskich mgły ograniczające widzialność do 200 metrów, temperatura przeważnie od 4 do 8 stopni, a w dzień od 17 na północnym zachodzie i w rejonach podgórskich do 23 na pozostałym obszarze.
15: Jedynka. Polskie Radio.
16: Tu Radio Dźwięk.
3: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
17: It's a rainy afternoon, 1990. The big city. Jesus, been 20 years. Candy, you were so fine.

tobą słuchać dystrykcji, schodzić na psy, potem wiedzieć, że coś tam nie wyszło i chcę siedzieć bez słów z Netflixa.

Lubię płakać, gdy dół i chcę twoich ust, chcę wyczyścić brud, który schowałem w sercu, ale chcę też być twój. To nie jest już głód, to nie jest już ból, kiedy mówisz, no chodź tu.

0: Tu Radio Dźwięk.
1: A na informacje w skrócie zaprasza Agnieszka Tatarczyk.
2: Litr benzyny 95 za 6,73 zł, 98 za 7,59 zł, a litr diesla za 7,88 zł. W Monitorze Polskim opublikowane zostało obwieszczenie ministra energii w sprawie maksymalnych cen paliw. Takie stawki obowiązywać będą jutro na stacjach benzynowych. Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz mówił dziś o ustawowych przygotowaniach na wypadek ewentualnej wojny. Jak powiedział w czasie wizyty w Dąbrowie Górniczej, chodzi o opracowanie określonych procedur, m.in. wprowadzenie zmian legislacyjnych, które umożliwią szybkie inwestycje i wyciągnięcie wniosków z wojny na Ukrainie. Na razie dokument jest w trakcie uzgodnień w resorcie obrony. W związku ze wzrostem stężenia tlenku węgla otamowano jedną ze ścian w kopalni Zofiówka. To oznacza 157 tysięcy ton węgla mniej w tym roku. Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej podjął uchwałę o wystąpieniu siły wyższej i poinformował już swoich kontrahentów o jej konsekwencjach. Koncertem Barwy Jesieni w Częstochowie rozpocznie się o 17:00 coroczne spotkanie Amazonek, kobiet po chorobie nowotworowej piersi. Wydarzenie poprzedza sobotnią pielgrzymkę na Jasną Górę.
3: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
4: Ja. Aktualności jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. Od dziś za benzynę 95 zapłacimy maksymalnie 6 zł i 73 grosze, a za diesla 7 zł i 88 groszy. W Monitorze Polskim pojawiło się obwieszczenie ministra energii w tej sprawie. Rząd tym sposobem przywraca pakiet ceny paliw niżej. Wiceminister obrony Cezary Tomczyk przypomniał w TVP Info, że Prawo i Sprawiedliwość głosowało przeciwko ustawie paliwowej.
5: Ja uważam, że oni się po prostu zakiwali, że tam już chyba nie do końca wiadomo, o co im chodzi, no bo przypomnijmy, PiS głosował przeciwko tej ustawie. Więc głosowali przeciwko tej ustawie, prezydent, którego popierają, tę ustawę podpisał, no z zaciśniętymi zębami, może tam nie bardzo, bardzo chciał, ale podpisał. I co oni mają teraz powiedzieć? A na samym końcu wygrali przecież Polacy. Przecież Polacy jutro będą mieli paliwo, no jedno z najniższych cen w Europie. No to chyba dobrze.
4: Podpisując ustawę, prezydent postawił na pierwszym miejscu dobro Polaków, tak mówił w programie trzecim Polskiego Radia wicemarszałek Sejmu Marcin Horała z Rozwoju Plus.
6: W sytuacji, gdy w tej sprawie rząd wziął Polaków na zakładników i powiedział, że nie obniży tych cen paliw, jeżeli nie będzie podpisu pod tą ustawą, choć mógłby to zrobić, bo już ten pakiet CPN dwa razy uruchamiał bez żadnej ustawy, no ale tutaj wziął Polaków, tak jak mówię, na zakładników, no to pan prezydent to dobro Polaków, żeby nie cierpieli aż tak bardzo przy każdym tankowaniu, postawił na pierwszym miejscu, zastrzegając te wszystkie swoje wątpliwości do tej ustawy, która jest po prostu zła.
4: Prezydent Karol Nawrocki zapowiedział, że skieruje podpisaną ustawę do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli następczej. Na Kopcu Powstania Warszawskiego zgaszono ogień pamięci, który płonął tam przez 63 dni, a więc dokładnie tyle, ile trwało Powstanie Warszawskie. W uroczystości wzięli udział sami powstańcy, przedstawiciele władz, Wojska Polskiego, służb i harcerze.
7: My nie mogliśmy zdobyć Warszawy, bo było wiadomo, że za chwilę front przejdzie. My mogliśmy tylko okazać chęć walki.
8: Mówi uczestnik Powstania Warszawskiego, profesor Leszek Żukowski.
7: No ale potem zostaliśmy otoczeni, amunicji już nie było i no nie było innego wyjścia. Po 2 miesiącach walk, no musieliśmy zrezygnować. Do miasta można się przyzwyczaić, można polubić, ale można go je również pokochać. Chociaż nie jest kobietą, ale ja Warszawę kocham.
9: To są ludzie, którzy oddali życie za to miasto. Wielki szacunek za bohaterstwo, za to, że oddali krew.
10: No to trudno wyrazić słowami. Jestem z Warszawy, tu się urodziłem, tutaj mieszkam. No i cieszę się, że mogłem brać udział w tych uroczystościach. Bo to, co najważniejsze, to rzeczywiście, żeby to trwało, ta pamięć i żebyśmy potrafili przekazać o następnym pokoleniu.
11: Ogromne wzruszenie, chwila, by podziękować naszym powstańcom, ukochanym powstańcom. To jest nasz obowiązek, by kultywować tą pamięć.
4: Stolica pozbawiona pomocy Armii Czerwonej walczyła z przeważającymi siłami wroga przez 63 dni od 1 sierpnia 1944 roku. Polska rozbiła Rumunię 6-0 w meczu trzeciej kolejki piłkarskiej Ligi Narodów rozegranym w Warszawie. Selekcjoner Jan Urban przyznał, że przełomowym momentem było pokazanie w 24 minucie czerwonej kartki rumuńskiemu zawodnikowi.
0: Były momenty, gdzie Rumuni wychodzili z groźnymi kontratakami, natomiast no, później przyszedł rzut karny, przyszła czerwona kartka i to wszystko odwróciło losy meczu. Wydaje mi się, że no, trzeba umieć wykorzystać też przewagę jednego zawodnika.
4: Emocji nie brakowało, tak spotkanie relacjonował w programie pierwszym Polskiego Radia Tomasz Kowalczyk.
12: Nikola Zalewski, wysokość 16 obok Racu, Zalewski go obiega, Zalewski, szansa, gol! I 2-0 na Stadionie Narodowym w Warszawie, 47 minuta, Polska 2, Rumunia 0.
4: W drugim meczu polskiej grupy Szwedzi zremisowali z Bośniakami. Polacy mecz rewanżowy z Bośnią rozegrają na wyjeździe w poniedziałek, 5 października. Z kolei w listopadzie biało-czerwoni zmierzą się ponownie ze Szwecją i Rumunią. Wysoko w górach trudne warunki zimowe ostrzegają ratownicy Topr. W ostatnich dniach pomagali turystom po upadkach chociażby w rejonie Zawratu i Świnickiej Przełęczy. Na północnych stokach śnieg jest twardy i zmrożony. Sam sprzęt nie wystarczy, trzeba jeszcze umieć się nim posługiwać, mówi ratownik Topr Grzegorz Kubicki.
13: Nie możemy komuś dać do ręki czekana, wsadzić na nogi raki i powiedzieć, że będzie bezpieczny, bo po prostu jest na tyle twardo, że nawet przypuszczam, że w niektórych miejscach wymagałoby to asekuracji liną, żeby to było wszystko według sztuki, no a większość turystów wybierających się w góry raczej takich umiejętności nie posiada. No zalecamy, żeby jednak wstrzymać się z planami w tych wycieczek w wyższe partie, ewentualnie szukać alternatyw, które są wystawione do słońca, bo tamtego śniegu jest zdecydowanie mniej.
4: Weekend zapowiada się słonecznie, w górach coraz szybciej zaczyna robić się ciemno, wycieczki trzeba planować tak, by zdążyć wrócić przed zmrokiem. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
14: Pogoda.
4: Na zachodzie oraz kotlinach górskich mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Temperatura przeważnie od 4 do 8 stopni. W dzień od 17 na północnym zachodzie i lokalnie w rejonach podgórskich do 23 na pozostałym obszarze.
14: Jedynka. Polskie Radio.
15: Tu Radio Dźwięk.
16: Męskie granie orkiestra. Teraz by...

0: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
1: Chciałem zadać Państwu pytanie.

0: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
1: A na informacje w skrócie zaprasza Agnieszka Tadarczyk.
2: Litr benzyny 95 za 6 zł 73 grosze, 98 za 7 zł 59 grosze, a litr diesla za 7 zł 88 grosze. W Monitorze Polskim opublikowane zostało obwieszczenie ministra energii w sprawie maksymalnych cen paliw. Takie stawki obowiązywać będą jutro na stacjach benzynowych. Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz mówił dziś o ustawowych przygotowaniach na wypadek ewentualnej wojny. Jak powiedział w czasie wizyty w Dąbrowie Górniczej, chodzi o opracowanie określonych procedur, m.in. wprowadzenie zmian legislacyjnych, które umożliwią szybkie inwestycje i wyciągnięcie wniosków z wojny na Ukrainie. Na razie dokument jest w trakcie uzgodnień w resorcie obrony. W związku ze wzrostem stężenia tlenku węgla otamowano jedną ze ścian w kopalni Zofiówka. To oznacza 157 tysięcy ton węgla mniej w tym roku. Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej podjął uchwałę o wystąpieniu siły wyższej i poinformował już swoich kontrahentów o jej konsekwencjach. Koncertem Barwy Jesieni w Częstochowie rozpocznie się o 17:00 coroczne spotkanie Amazonek, kobiet po chorobie nowotworowej piersi. Wydarzenie poprzedza sobotnią pielgrzymkę na Jasną Górę.
0: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
3: Radio. Aktualności jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. Od dziś za benzynę 95 zapłacimy maksymalnie 6 zł 73 grosze, a za diesla 7 zł 88 groszy. W Monitorze Polskim pojawiło się obwieszczenie ministra energii w tej sprawie. Rząd tym sposobem przywraca pakiet ceny paliwa niżej.
4: Pakiet będzie działał podobnie do tego, który funkcjonował jeszcze w sierpniu, czyli codziennie minister energii będzie wydawał obwieszczenie ustalające maksymalne ceny paliw. Potwierdził to dzisiaj minister energii Miłosz Motyka.
5: Każdego dnia, najpewniej okolicy właśnie południa, będziemy wydawać obwieszczenie podpisane przez ministra energii, które będzie określało, oznaczało ceny maksymalne obowiązujące na wszystkich stacjach paliw w Polsce.
4: Miłosz Motyka dodał też, że obniżenie cen paliw zahamuje wzrost inflacji.
5: Dzięki temu jesteśmy w stanie obniżyć inflację przynajmniej o 1 punkt procentowy miesiąc do miesiąca. To jest niebagatelna kwota, która pozostaje w kieszeniach polskich rodzin. Dzięki pakietowi CPN obniżamy koszty funkcjonowania całej gospodarki.
4: Środki na sfinansowanie pakietu będą pochodziły z podatku od nadmiarowych zysków, które zapłacą koncerny paliwowe. Ustawę w tej sprawie podpisał prezydent Karol Nawrocki. Dagmara Kędzior, Polskie Radio.
3: Pakiet CPN ma działać do końca roku i ma kosztować około 5 miliardów złotych. Mijają 2 lata funkcjonowania programu Aktywny Rodzic. W tym czasie wypłacono świadczenia na ponad 11 miliardów złotych. Program podsumowali wiceminister rodziny Aleksandra Gajewska i premier Donald Tusk.
6: Chodziło nie tylko o pieniądze, nie tylko o nowe miejsca w żłobkach, ale też o takie godnościowe podejście do sprawy.
7: Jak najbardziej mieliśmy to szczęście, bo przy bliźniakach to ciężko byłoby 3000 na żłobek tak zapłacić.
8: My mieszkamy pod Warszawą i tam żłobki były płatne już zanim wszedł program, więc tak naprawdę dla nas to była realna oszczędność.
9: Te 680 tysięcy wypłaconych świadczeń to jest 680 tysięcy rodzin i historii osób, które mogły wrócić do pracy, osób, które nie musiały wybierać między dzieckiem a pracą.
3: Świadczenia w wysokości od 500 do 1,5 tysiąca złotych miesięcznie przysługują rodzicom najmłodszych dzieci. W kilkuset miejscach na terenie województw mazowieckiego i pomorskiego odbędą się dziś specjalne treningi reagowania na zagrożenie atakiem z powietrza. To kolejna okazja, by zdobyć praktyczną wiedzę, wyjaśnia wiceminister spraw wewnętrznych Magdalena Roguska.
10: Gorąco zachęcamy do tego, by odnaleźć adres najbliżej swojego domu. Te adresy są umieszczone na stronach wojewodów, gdzie taki trening się odbędzie, gdzie będzie można przyjść, porozmawiać z ekspertami. Będą z nami strażacy, będą z nami eksperci z zarządzania kryzysowego po to, by przećwiczyć, po to, by dowiedzieć się, jakie mamy sygnały alarmowe, jak zareagować w sytuacji kryzysowej, gdzie znaleźć bezpieczne miejsce wtedy, kiedy usłyszymy alarm.
3: Treningi przygotowane są przez MSWiA wspólnie z Państwową Strażą Pożarną i Ochotniczymi Strażami Pożarnymi. A na Litwie przy granicy z Polską kończy się dziś największe w tym roku ćwiczenie systemu mobilizacyjnego. Dotąd symulowano m.in. ataki cybernetyczne i informacyjne.
11: W Łoździejach służby sprawdzą m.in. jak zorganizować pomoc dla ludności ewakuowanej w przypadku poważnego kryzysu lub zagrożenia militarnego. Powstanie tam miasteczko humanitarne, gdzie ćwiczona będzie rejestracja i tymczasowe zakwaterowanie ewakuowanych, dostarczanie żywności, pomoc medyczna oraz logistyka. Sprawdzony zostanie też scenariusz przekraczania umownej granicy z Polską. W litewskich ćwiczeniach od kilku dni bierze też udział polska delegacja.
12: Organizacja ewakuacji masowej to przedsięwzięcie, które wymaga zintegrowanego i multiinstytucjonalnego reagowania.
11: Mówi Polskiemu Radiu Robert Klonowski, zastępca dyrektora Departamentu Ochrony Ludności i Zarządzania Kryzysowego w MSWiA.
12: I analizujemy krok po kroku możliwe warianty rozwoju sytuacji, kiedy znaczna część obywateli Litwy będzie zmuszona do opuszczenia swojego kraju.
11: Podczas ćwiczeń sprawdzane są m.in. możliwości rozdzielenia ruchu cywilnego i wojskowego, przepustowość infrastruktury oraz alternatywne drogi. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno.
3: Polska pokonała Rumunię 6-0 na Stadionie Narodowym w Warszawie w meczu trzeciej kolejki piłkarskiej Ligi Narodów. 3 gole dla biało-czerwonych zdobył Robert Lewandowski. Tak o tym momencie opowiadał na antenie radiowej Jedynki Tomasz Kowalczyk.
13: Lewandowski ma piłkę pod nogami. Przydałoby się podać, ale sam Robert Lewandowski! Gol dla reprezentacji Polski 6-0!
3: To najwyższe zwycięstwo biało-czerwonych od ponad 5 lat, kiedy nasi piłkarze pokonali San Marino 7-1. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
14: Pogoda.
3: Na zachodzie i w kotlinach górskich mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Temperatura przeważnie od 4 do 8 stopni, cieplej na zachodzie do 13. W dzień od 17 na północnym zachodzie i lokalnie w rejonach podgórskich do 23 stopni na pozostałym obszarze.
14: Jedynka. Polskie Radio.
15: Tu Radio Dźwięk. Tu Radio Dźwięk.

ciebie i pytam, kim ja w sumie jestem. Gdy nic nie czułem, czułem się bezpieczniej. Teraz tracę grunt i lecę. Mam wspomnienia, które widzę wszędzie.

ciebie. Próbuję, ale trochę nie chcę. Dalej wisisz na liście gości obok lżejszych uzależnień. Mam wspomnienia, które widzę wszędzie. Kilka błędów, mógłbym mieć ich więcej. Głuchy telefon mówi

0: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
1: A na informacje w skrócie zaprasza Agnieszka Tadarczyk.
2: Litr benzyny 95 za 6 zł 73 grosze, 98 za 7 zł 59 grosze, a litr diesla za 7 zł 88 grosze. W Monitorze Polskim opublikowane zostało obwieszczenie ministra energii w sprawie maksymalnych cen paliw. Takie stawki obowiązywać będą jutro na stacjach benzynowych. Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz mówił dziś o ustawowych przygotowaniach na wypadek ewentualnej wojny. Jak powiedział w czasie wizyty w Dąbrowie Górniczej, chodzi o opracowanie określonych procedur, m.in. wprowadzenie zmian legislacyjnych, które umożliwią szybkie inwestycje i wyciągnięcie wniosków z wojny na Ukrainie. Na razie dokument jest w trakcie uzgodnień w resorcie obrony. W związku ze wzrostem stężenia tlenku węgla otamowano jedną ze ścian w kopalni Zofiówka. To oznacza 157 tysięcy ton węgla mniej w tym roku. Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej podjął uchwałę o wystąpieniu siły wyższej i poinformował już swoich kontrahentów o jej konsekwencjach. Koncertem Barwy Jesieni w Częstochowie rozpocznie się o 17:00 coroczne spotkanie Amazonek, kobiet po chorobie nowotworowej piersi. Wydarzenie poprzedza sobotnią pielgrzymkę na Jasną Górę.
3: Tu Radio Dźwięk.
4: Aktualności Jedynki zapraszam, Monika Gniewaszewska. Takiego obrotu sprawy mało kto się spodziewał. Polska wygrała z Rumunią na Stadionie Narodowym 6-0.
5: 3 gole lewego.
6: Dużo goli, wspaniałe emocje.
7: Było super, wygraliśmy.
4: Długo wyczekiwany moment. Tankujemy taniej, o około złotówkę mniej zapłacimy przy dystrybutorze za litr benzyny i oleju napędowego. Te wybory odbywają się w cieniu obaw przed rosyjską dezinformacją. Na Łotwie najważniejszy dzień wyborów parlamentarnych. Biało-czerwoni tym razem zaskoczyli. Pokonali Rumunię 6-0 w ramach trzeciej kolejki Ligi Narodów. Tym samym przerwali fatalną passę po bezbramkowym remisie z Bośnią i Hercegowiną oraz porażce w Sztokholmie ze Szwecją 1-3. O pomeczowych wrażeniach z kibicami rozmawiał nasz reporter Krzysztof Kuczyński.
6: Jakie wrażenia po meczu?
5: Dobre.
6: Co najbardziej Ci się podobało?
5: 3 gole lewego.
6: Dużo goli, wspaniałe emocje.
7: Było super, byliśmy pierwszy raz w trzech na meczu. Wygraliśmy. No teraz będziemy musieli pewnie chodzić za każdym razem, bo jakby, żeby podtrzymać te dobre pasy.
4: Kolejny mecz biało-czerwonych w poniedziałek. Zagramy z Bośnią. To już dziś. Przy dystrybutorach jest taniej. Litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 6 zł 73 grosze za litr. A litr diesla 7 zł 88 groszy. I tak będzie do poniedziałku włącznie. W poniedziałek z kolei poznamy ceny paliw na wtorek. Obniżki możliwe są, bo prezydent podpisał ustawę o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych, co umożliwiło rządowi uruchomienie trzeciej odsłony programu CPN, ceny paliw niżej. Rząd wprowadził obniżkę akcyzy i stawki podatku VAT od paliw, a także ustalił maksymalne ceny. Głosy polityków na ten temat zebrała Małgorzata Naukowicz.
8: Wygrali polscy kierowcy, którzy za kierownicą siedząc może trochę mniej boleśnie będą myśleli o cenach paliw. Także dla mnie to jest oczywiście najważniejsze.
9: Mówił premier Donald Tusk. Z kolei marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty uważa, że decyzja prezydenta to efekt presji i strachu przed opinią publiczną.
10: Zasada ani kroku wstecz przed Nawrockim jest zasadą rozsądną. I zaczyna przynosić pozytywne efekty.
9: Wicemarszałek Izby Marcin Chorała z Rozwoju Plus nie zgadza się z opiniami, że prezydent podejmując decyzję kierował się sondażami.
11: Każdy z Donaldem Tuskiem na czele polityk mógłby tylko pomarzyć o takim poparciu społecznym, jakie ma obecnie pan prezydent.
9: Zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów do końca roku będzie obowiązywał także niższy VAT i akcyza na paliwa. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio.
4: PiS tymczasem składa wniosek o wotum nieufności wobec ministra finansów Andrzeja Domańskiego. W ocenie polityków tej partii mamy kryzys w gospodarce, źle wygląda sytuacja finansów publicznych, a także budżet na przyszły rok jest zły. Ustawę o gotowości na wypadek wojny przygotowuje Ministerstwo Obrony. Ma ona przede wszystkim usprawnić współpracę wojska ze służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo. Jak mówi wiceminister obrony, ustawa w ciągu kilku tygodni może trafić do podpisu prezydenta. Cezary Tomczyk wskazywał w TVP Info, że rząd poddaje ustawę tylko najbardziej koniecznym konsultacjom, tak by jak najszybciej zakończyć pracę nad projektem.
12: Będziemy chcieli dać jej pewną szybką ścieżkę legislacyjną, to znaczy pominąć wszelkie konsultacje, które nie będą konieczne. Proponujemy dobrą ustawę, na samym początku konsultujemy ją z innymi resortami już na roboczo, a potem już ekspresem rząd, Sejm i do pana prezydenta.
4: Ustawa o gotowości na wypadek wojny zakłada też szybszy przerzut wojsk czy lepsze przygotowanie infrastruktury. Doświadczenie w wysokości od 500 do 1500 zł miesięcznie przysługujące rodzicom najmłodszych dzieci. Mijają 2 lata funkcjonowania programu Aktywny Rodzic. Program w obecności rodziców i dzieci podsumowali wiceministra rodziny Aleksandra Gajewska i premier Donald Tusk.
13: Chodziło nie tylko o pieniądze, nie tylko o nowe miejsca w żłobkach, ale też o takie godnościowe podejście do sprawy.
14: Jak najbardziej mieliśmy to szczęście, bo przy bliźniakach to ciężko byłoby 3000 na żłobek tak zapłacić.
15: My mieszkamy pod Warszawą i tam żłobki były płatne już zanim wszedł.
16: Te 680 tysięcy wypłaconych świadczeń to jest 680 tysięcy rodzin i ich historii. Osób, które nie musiały wybierać między dzieckiem a pracą.
4: Z programu Aktywny Rodzic wypłaconych zostało ponad 11 miliardów złotych świadczeń.
17: To są aktualności jedynki.
4: Dziś na Łotwie główny dzień wyborów parlamentarnych. Wybory odbywają się w cieniu obaw przed rosyjską dezinformacją i sporu o dalszą pomoc Ukrainie.
18: Lokale wyborcze na Łotwie będą dziś czynne od 7 do 19 czasu polskiego. Łotewska Służba Bezpieczeństwa ostrzega przed nasileniem rosyjskiej dezinformacji. Władze przygotowują się również na cyberataki. Po wiosennym skandalu korupcyjnym w branży informatycznej, który podważył zaufanie do automatycznego liczenia głosów, komisje policzą je ręcznie. Jednym z głównych tematów kampanii była pomoc Ukrainie. Premier Andris Kulbergs zapowiada dalsze wsparcie Kijowa i wzmacnianie obronności Łotwy. Prorosyjska suwerenna władza chce zaś zakończenia pomocy dla ukraińskiego wysiłku wojennego. W przedwyborczym sondażu przywołanym przez Reutersa zajmowała 2. miejsce za Zjednoczoną Listą, partią premiera. Jan Olencki, Polskie Radio.
4: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Na sportowe aktualności zaprasza Krzysztof Kuzak. Dzień dobry. Piłkarska reprezentacja Polski wygrała na Stadionie Narodowym w Warszawie z Rumunią 6-0 w meczu grupy czwartej poziomu B Ligi Narodów. 3 gole dla biało-czerwonych zdobył kapitan Robert Lewandowski, o którego roli w tym spotkaniu tak mówił na naszej antenie dziennikarz i sprawozdawca sportowy Andrzej Janisz.
19: Gra została sformatowana przez Roberta Lewandowskiego, dlatego że gdyby nie wspaniałe podanie Sebastiana Szymańskiego w 23 minucie i ten rajd Lewandowskiego, to wejście w kontakt z obrońcą i faul obrońcy, więc jednocześnie rzut karny wykorzystany przez Lewandowskiego i czerwona kartka dla reprezentanta Rumunii sprawiła, że ten mecz dalej wyglądał tak jak wyglądał, bo do tej 23 minuty Rumunii bardzo zagrażali bramce Bułki. Bramka strzelona przez Lewandowskiego zaraz na rozpoczęcie drugiej połowy, która dała spokój, która sprawiła, że Rumunii wiedzieli, że oni już tego meczu wygrać nie mogą i w jakiś sposób ustrzydliła reprezentację Polski.
1: Pozostałe trafienia padły po strzałach Piotra Zielińskiego, Jana Bednarka oraz samobójczym Virgila Gicy. W innym spotkaniu naszej grupy Bośnia i Hercegowina zremisowała ze Szwecją 1-1. W poniedziałek drużyna Jana Urbana zagra na wyjeździe z Bośniakami. Maciej Janowski wygrał w Pardubicach 4. ostatni turniej i został żużlowym wicemistrzem Europy. 3. miejsce w końcowej klasyfikacji zajął Kacper Woryna. Złoty medal wywalczył Duńczyk Leon Madsen. W Szczecinie w Słowenii rozgrywane są Mistrzostwa Europy w Kolarstwie. kolarstwie Jan Jackowiak zdobył srebrny medal w wyścigu ze startu wspólnego zawodników do lat 23. Hokeiści Energii Toruń pozostają jedynym niepokonanym zespołem w Ekstralidze. W szóstej kolejce wygrali na wyjeździe z mistrzem Polski GKS-em Tychy 4-1. W innych wczorajszych meczach Podhale Nowy Targ przegrało z Krakowią, Polonia Bytom pokonała STS Sanok, GKS Katowice wygrał z GKS-em Jastrzębie, a Zagłębie Sosnowiec pokonało Unię Oświęcim. Ponownie o sporcie już za godzinę.
20: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
21: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
22: Pogoda.
4: Dziś na północnym zachodzie i północy sporo chmur, może tutaj przelotnie popadać. Na pozostałym obszarze sporo słońca. Uwaga jeszcze na mgłę. Temperatura maksymalna to dziś od 16 stopni, 18 na północnym zachodzie, około 21 na przeważającym obszarze, do 23 na południu.
21: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
20: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
22: Klimat.
4: Niecałe 6% prądu w krajowej sieci pochodzi teraz z odnawialnych źródeł, najwięcej z wiatru. Złą jakość powietrza mamy w Zawierciu, Lublinie, Ostrowcu Świętokrzyskim czy Goczałkowicach, Zdroju i Rybniku. W pozostałej części kraju powietrze jest dobrej lub bardzo dobrej jakości.
22: Jedynka. Polskie Radio.
0: Auto. Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
23: Jesteś świadkiem zdarzenia na drodze? Widzisz utrudnienie dla kierowców? Masz ważną informację drogową? Zadzwoń lub napisz SMS. Czekamy na sygnały. Telefon 691 400 400. 691 400 400.
3: Tu Radio Dźwięk.
0: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

0: jest wiadomość dla ciebie, ja ciebie kocham, od mono. Brak mi słów, człowieku, ja ci powiem.
1: Kto kojarzy, niech pomaga oczywiście.

0: Kultura Tydzień.
1: A na informacje w skrócie zaprasza Agnieszka Tadarczyk.
2: Litr benzyny 95 za 6,73 zł, 98 za 7,59 zł, a litr diesla za 7,88 zł. W Monitorze Polskim opublikowane zostało obwieszczenie ministra energii w sprawie maksymalnych cen paliw. Takie stawki obowiązywać będą jutro na stacjach benzynowych. Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz mówił dziś o ustawowych przygotowaniach na wypadek ewentualnej wojny. Jak powiedział w czasie wizyty w Dąbrowie Górniczej, chodzi o opracowanie określonych procedur, m.in. wprowadzenie zmian legislacyjnych, które umożliwią szybkie inwestycje i wyciągnięcie wniosków z wojny na Ukrainie. Na razie dokument jest w trakcie uzgodnień w resorcie obrony. W związku ze wzrostem stężenia tlenku węgla otamowano jedną ze ścian w kopalni Zofiówka. To oznacza 157 tysięcy ton węgla mniej w tym roku. Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej podjął uchwałę o wystąpieniu siły wyższej i poinformował już swoich kontrahentów o jej konsekwencjach. Koncertem Barwy Jesieni w Częstochowie rozpocznie się o 17:00 coroczne spotkanie Amazonek, kobiet po chorobie nowotworowej piersi. Wydarzenie poprzedza sobotnią pielgrzymkę na Jasną Górę.
0: Tu Radio Dźwięk.
3: Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 3 października, jest 7:00. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Od dziś płacimy mniej za paliwo, zaczął działać rządowy program Ceny Paliw Niżej. Pożegnanie sierżanta Natana Sieronia, policjanta z Bolesławca, śmiertelnie postrzelonego podczas służby. 17 krajów, w tym Polska, przeciwnych cięciom w budżecie Unii Europejskiej na lata 2028-34. Taniej na stacjach benzynowych prezydent podpisał ustawę o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych. Umożliwiło to rządowi uruchomienie trzeciej odsłony programu CPN, czyli ceny paliw niżej. Rząd wprowadził obniżkę akcyzy i stawki podatku VAT od paliw, a także ustalił maksymalne ceny.
4: Jak tłumaczy minister energii Miłosz Motyka, mechanizm ustalania cen będzie działał jak poprzednio.
5: Każdego dnia będziemy wydawać obwieszczenie, które będzie określało ceny maksymalne obowiązujące na wszystkich stacjach paliw.
6: Wygrali polscy kierowcy, którzy za kierownicą siedząc może trochę mniej boleśnie będą myśleli o cenach paliw. Także dla mnie to jest oczywiście najważniejsze.
4: Mówił premier Donald Tusk. Z kolei marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty uważa, że decyzja prezydenta to efekt presji i strachu przed opinią publiczną.
7: Zasada ani kroku wstecz przed Nawrockim jest zasadą rozsądną i zaczyna przynosić pozytywne efekty.
4: Wicemarszałek Izby Marcin Chorała z Rozwoju Plus nie zgadza się z opiniami, że prezydent podejmując decyzję kierował się sondażami.
8: Każdy z Donaldem Tuskiem na czele polityk mógłby tylko pomarzyć o takim poparciu społecznym, jakie ma obecnie pan prezydent.
4: Zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów do końca roku będzie obowiązywał także niższy VAT i akcyza na paliwa. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio.
3: Na cmentarzu w Rokitnikach w powiecie legnickim pożegnano sierżanta Natana Sieronia, policjanta z Bolesławca, śmiertelnie postrzelonego podczas służby. W uroczystościach pogrzebowych uczestniczyli m.in. szef MSWiA Marcin Kierwiński i komendant główny policji Marek Boroń. Sierżant Sieroń służył w policji niespełna 2 lata i pracował w pionie kryminalnym, wspominał tragicznie zmarłego komisarz Przemysław Ratajczyk z komendy we Wrocławiu.
9: Ogromna strata oczywiście dla rodziny, bliskich, przyjaciół, ale też dla całej polskiej policji, która straciła policjanta pełnego pasji, zaangażowania.
3: Funkcjonariusz został pośmiertnie awansowany na stopień podkomisarza policji. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji oznaczył go także złotą odznaką zasłużony policjant. 25 lat więzienia dla 45-letniego Przemysława L. z Kłodzka. Sąd apelacyjny we Wrocławiu zakończył postępowanie odwoławcze w sprawie mężczyzny skazanego za przestępstwa seksualne wobec dzieci i zwierząt. Sędzia Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu Bogusław Tocicki mówił o dodatkowych środkach zastosowanych wobec skazanego.
10: Kara w całości ma być wykonywana w systemie terapeutycznym w stosunku do sprawców przestępstw o charakterze seksualnym.
3: Mężczyzna odpowiadał m.in. za gwałty, podawanie ofiarom substancji odurzających, utrwalanie i posiadanie treści pornograficznych oraz znęcanie się nad zwierzętami. Czyny miały być popełnione w latach 2011-2022 w Polsce i w Szwecji. Grupa 17 krajów, w tym Polska, sprzeciwiła się cięciom w nowym unijnym budżecie na lata 2028-34 i stanęła w obronie wydatków na rozwój regionów oraz rolnictwo. Pod listem do przewodniczącego Rady Europejskiej i premiera Irlandii, która teraz kieruje pracami Unii, podpisał się m.in. premier Donald Tusk.
11: 17 krajów ostrzegło, że dalsze cięcia nie sprawią, że budżet będzie bardziej nowoczesny, lecz go osłabią. Mogą też podważyć społeczne poparcie dla Europy. Autorzy listu podkreślili, że pieniądze z polityki spójności i rolnej pomagają wyrównywać różnice między krajami i regionami, wzmacniają jednolity rynek, wspierają obszary wiejskie, przyczyniają się do bezpieczeństwa żywnościowego, zapewniając namacalne wsparcie milionom Europejczyków. Przynoszą też korzyści dla unijnych gospodarek. W liście jest też mowa o tym, że nowe priorytety jak obronność i konkurencyjność powinny otrzymać dodatkowe finansowanie, ale to nie może być kosztem puli na rolnictwo i rozwój regionów. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
3: Mazowieckich terytorialców wesprze nowa czworonożna funkcjonariuszka. Do Ejry dołączyła Simba, owczarek niemiecki o niezawodnym węchu. Będzie pracowała w grupie poszukiwawczo-ratowniczej K9 w 6 Mazowieckiej Brygadzie Obrony Terytorialnej. Przewodniczka Simby, kapralka Anna, mówi, że suczka pomyślnie przeszła wymagające egzaminy i badania wojskowe.
12: Wychodząc na poszukiwania, mamy określony teren do przeszukania. Im większe wsparcie, tym czas przeszukania jest krótszy.
3: Grupa poszukiwawczo-ratownicza liczy 10 żołnierzy i 2 psy. To był Serwis Trójki.
13: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
3: O sporcie Norbert Michalak.
14: Polscy piłkarze w końcu rozegrali dobry mecz i w końcu wygrali. Na Stadionie Narodowym powodów do radości nie brakowało. Więcej o meczu Polska-Rumunia w Lidze Narodów. Adam Malecki.
15: Wygrywamy z Rumunią 6-0. Takie spotkanie po remisie z Bośnią i Hercegowiną i porażce ze Szwecją było tej drużynie potrzebne, przyznaje jeden z najlepszych wczoraj na boisku, Piotr Zieliński.
16: Fajnie to wyglądało, z boiska też czuliśmy, że to jest to i oby tylko dać kontynuację tego i będzie dobrze.
15: Polacy zdominowali rywali, grając w przewadze liczebnej. Teraz czeka ich trudniejsze zadanie i mecz wyjazdowy z Bośnią i Hercegowiną.
16: Będzie inny na pewno mecz, tak? No, tam graliśmy już i nie jest to łatwy teren. Boiska też na pewno myślę, że nie będzie w najlepszej kondycji, ale damy radę.
15: W tym meczu zabraknie Roberta Lewandowskiego, strzelca 3 bramek z Rumunią. Kapitan będzie pauzował za żółte kartki, czego żałuje Zieliński.
16: Na pewno wielka strata, ale no, trzeba będzie to załatać w jak najlepiej możliwy sposób.
15: Polacy w tabeli zajmują 3 miejsce z 4 punktami. 5 oczek mają Bośniacy, Szwedzi 7. Warszawa, Adam Malecki.
14: Dziękujemy za relację. To najwyższe zwycięstwo biało-czerwonych od 2021 roku, kiedy pokonali San Marino 7-1. Grali też na wyższym poziomie. W hicie Francja w starciu z Włochami prowadziła od 55 minuty po golu Olise, ale nie zdołała odnieść 3 zwycięstwa pod wodzą Zinedina Zidana. W 68 wyrównał Bastoni. Mecz zakończył się remisem 1-1. Belgia natomiast gładko pokonała u siebie Turcję 3-0. Do największej niespodzianki doszło w Salonikach, gdzie Grecja zremisowała z Holandią 2-2. Na koniec siatkówka w wydaniu kobiecym. Mistrzynie Polski, siatkarki budowlane Łódź, od wygranej zaczęły nowy sezon Tauron Ligi. Łodzianki zgodnie z planem pokonały Beniaminek MKS Kalisz na wyjeździe 3-0. W innym spotkaniu tej kolejki brązowe medalistki poprzedniego sezonu, zawodniczki Unii Opole, przegrały we własnej hali z Chemikiem Police 2-3.
3: Dziś na zachodzie pochmurno i może padać deszcz, poza tym słonecznie. 16 stopni na północnym zachodzie, 21 w centrum, 23 na południu.
17: Autopromocja.
18: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
19: Jesteś świadkiem zdarzenia na drodze? Widzisz utrudnienie dla kierowców? Masz ważną informację drogową? Zadzwoń lub napisz SMS. Czekamy na sygnały. Telefon 691 400 400. 691 400 400.
0: Tu Radio Dźwięk.
18: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki. Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

jak bardzo chciałbym komuś ufać, ale ciągle czuję strach. Nie oddam całego siebie, kiedy wokół tyle zła. Może jutro znajdę szczęście, albo minie kilka lat. Snuję się nocą po mieście, myślę, bo nie mogę spać. Ej,

Dobry wieczór. Wow. Cześć. A propos, dobrze, że cię mamy.

0: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
1: A na informacje w skrócie zaprasza Agnieszka Tatarczyk.
2: Litr benzyny 95 za 6,73 zł, 98 za 7,59 zł, a litr diesla za 7,88 zł. W Monitorze Polskim opublikowane zostało obwieszczenie ministra energii w sprawie maksymalnych cen paliw. Takie stawki obowiązywać będą jutro na stacjach benzynowych. Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz mówił dziś o ustawowych przygotowaniach na wypadek ewentualnej wojny. Jak powiedział w czasie wizyty w Dąbrowie Górniczej, chodzi o opracowanie określonych procedur, m.in. wprowadzenie zmian legislacyjnych, które umożliwią szybkie inwestycje i wyciągnięcie wniosków z wojny na Ukrainie. Na razie dokument jest w trakcie uzgodnień w resorcie obrony. W związku ze wzrostem stężenia tlenku węgla otamowano jedną ze ścian w kopalni Zofiówka. To oznacza 157 tysięcy ton węgla mniej w tym roku. Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej podjął uchwałę o wystąpieniu siły wyższej i poinformował już swoich kontrahentów o jej konsekwencjach. Koncertem Barwy Jesieni w Częstochowie rozpocznie się o 17:00 coroczne spotkanie Amazonek, kobiet po chorobie nowotworowej piersi. Wydarzenie poprzedza sobotnią pielgrzymkę na Jasną Górę.
3: Tu Radio Dźwięk.
4: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 3 października, jest 8:00. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Od dziś na stacjach jest taniej, ceny mogą spaść jeszcze bardziej. PiS składa wniosek o wotum nieufności wobec ministra finansów i gospodarki. Zakończyły się obchody 82. rocznicy Powstania Warszawskiego. Analityczka rynku paliw spodziewa się obniżki cen paliw po weekendzie. Od dziś w związku z wprowadzeniem trzeciej odsłony pakietu ceny paliw niżej na stacjach obowiązują ceny maksymalne uzależnione od sytuacji rynkowej. Według ekspertki firmy Reflex Urszuli Cieślak od poniedziałku ceny benzyny mogą być jeszcze niższe.
5: Ze względu na utrzymujące się spadki notowań paliw gotowych na rynku europejskim, początek przyszłego tygodnia może przynieść obniżkę tych maksymalnych poziomów cen paliw. Jednak ich skala już będzie kilkugroszowa.
4: Pieniądze na sfinansowanie obniżek będą pochodziły z podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. Prawo i Sprawiedliwość składa wniosek o wotum nieufności wobec ministra finansów i gospodarki. Zdaniem polityków tej partii na fatalną ocenę Andrzeja Domańskiego składają się m.in. zły stan finansów publicznych, budżet na przyszły rok i kryzys na wszystkich możliwych płaszczyznach. Koalicja rządząca jest zaskoczona tymi zapowiedziami. Jak mówi ministra, nawet w czasie debaty nie trzeba będzie bronić, bo broni się sam swoimi decyzjami.
6: Prawo i Sprawiedliwość uważa, że ministrowi finansów należy się czerwona kartka między innymi za budżet na przyszły rok. Tak mówił Przemysław Czarnek.
7: Składamy dzisiaj wniosek o wotum nieufności. Wiemy, że ten rząd go obroni, ale chcemy wykazać skrajną niekompetencję i brak odpowiedzialności za decyzje w sprawie gospodarki.
6: Andrzej Szejna z Lewicy przyznaje, opozycja ma prawo składać takie wnioski. Zaskoczony jest jednak tym, że PiS na celownik wziął Andrzeja Domańskiego,
8: który wspólnie z ministrem obrony narodowej pozyskał dla Polski dodatkowe 200 miliardów z Unii Europejskiej, który pozyskał dodatkowe środki na finansowanie tarczy wschód.
6: Marcin Horała powiedział, że Klub Rozwój Plus decyzji w tej sprawie jeszcze nie podjął.
9: Jeszcze jako klub nie mieliśmy okazji się zebrać i podjąć taką decyzję, a to zawsze klub decyduje, no ale źle oceniamy pana ministra Domańskiego, więc z wszelkim prawdopodobieństwem poprzemy.
6: Politycy koalicji rządowej czekają na debatę w sprawie wotum nieufności, bo jak mówią, przypomną, jak w czasie 8 lat rządów Zjednoczona Prawica zadłużała budżet państwa bez opamiętania. Sylwia Białek, Polska. Radio.
4: Z babciowego korzysta w sumie 680 tysięcy dzieci w Polsce, tak mówił premier podczas drugich urodzin programu Aktywny Rodzic. W trakcie uroczystości w kancelarii premiera Donald Tusk mówił, że w programie chodzi o godność babci i dziadków, którzy pomagają w wychowaniu dzieci.
10: W sumie 680 tysięcy dzieci w Polsce korzysta w ten czy w inny sposób z babciowego. No to jest rzeczywiście wielka grupa i chyba życie jest trochę chociaż lżejsze.
4: Wsparcie dotyczy dzieci w wieku od 12 miesiąca życia do prawie 3 lat. Na Kopcu Powstania Warszawskiego zgaszano wieczorem ogień pamięci, który płonął tam przez 63 dni i dokładnie tyle trwało Powstanie Warszawskie. Odprowadzenie ognia pamięci do grobu nieznanego żołnierza zakończyło obchody 82. rocznicy zrywu. Mieszkańcy Warszawy podkreślali, że swoją obecnością chcieli uczcić pamięć powstańców oraz ich nierównej walki o wolną i niepodległą Polskę.
11: To są ludzie, którzy oddali życie za to miasto. Wielki szacunek za bohaterstwo, za to, że oddali krew.
12: No to trudno wyrazić słowami. Jestem z Warszawy, tu się urodziłem, tutaj mieszkam. No i cieszę się, że mogłem brać udział w tych uroczystościach. Bo to, co najważniejsze, to rzeczywiście, żeby to trwało, ta pamięć, i żebyśmy potrafili przekazać o następnym pokoleniu.
4: Do dziś nie jest znana dokładna liczba ofiar cywilnych zrywu. Szacuje się, że zginęło od 130 do 200 tysięcy mieszkańców Warszawy. Krista Pike, jedyna kobieta w celi śmierci w stanie Tennessee, 3 dni po nieudanej próbie egzekucji, nadal leży w szpitalu w stanie krytycznym, jest nieprzytomna i podłączona do respiratora.
13: Prawnicy w tej sprawie złożyli w sądzie pilny wniosek, domagając się wydania nakazu zobowiązującego Departament Więziennictwa stanu Tennessee do zabezpieczenia wszelkich istotnych dowodów związanych z próbą egzekucji. Nasza klientka syczona z powodu poważnych skutków działania środka podanego podczas próby egzekucji, w tym rozległych obrażeń obu ramion, przekazali w oświadczeniu prawnicy. Krista Pike zgłaszała obawy dotyczące procedury śmiertelnego zastrzyku na kilka miesięcy przed wyznaczonym terminem egzekucji, argumentując, że nadpłytkowość, zespół stresu pourazowego oraz drobne żyły sprawiają, iż istnieje pewność lub wysokie prawdopodobieństwo wystąpienia znacznego ryzyka, że doświadczy ona niepotrzebnego i dodatkowego bólu oraz cierpienia, a także przerażenia i upokorzenia, czytamy we wniosku. Zespół prawny reprezentujący Pike, pierwszą kobietę, którą władze stanu zamierzały poddać egzekucji od ponad 200 lat, zwrócił się do gubernatora Tennessee, Billa Lee, z apelem o zmianę jej wyroku śmierci na karę łagodniejszą. Po próbie przeprowadzenia egzekucji gubernator zarządził niezależną weryfikację procedur oraz tymczasowe wstrzymanie zaplanowanych egzekucji. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
4: To był Serwis Trójki.
14: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
4: O sporcie Norbert Michalak.
15: Efektowne zwycięstwo piłkarskiej reprezentacji Polski. Na Stadionie Narodowym w Warszawie Polska pokonała Rumunię 6-0 w meczu Ligi Narodów. 3 bramki dla biało-czerwonych w tym spotkaniu zdobył Robert Lewandowski. Sebastian Szymański podkreślił, jak ważne jest to zwycięstwo dla drużyny.
16: Sami sobie zdajemy sprawę z tego, jak graliśmy w ostatnich 2 spotkaniach i jak ta sytuacja nasza wyglądała. Mogę tylko powiedzieć, że na pewno jesteśmy za trenerem. Super, że trener też może Wam się odegrać na konferencji i myślę, że to będzie taki duży pozytyw. Jesteśmy w tym wszyscy razem, idziemy razem i nie ma tak, że zostawiamy jedną osobę, więc trener jest też częścią nas i idziemy razem z trenerem do końca.
15: W innym meczu naszej grupy Bośnia i Hercegowina zremisowała ze Szwecją 1-1. Koszykarze Dzików Warszawa mocno weszli w nowy sezon. W pierwszej kolejce rozbili na wyjeździe Trefla Sopot 102-63. Pierwsza połowa dość wyrównana, ale w drugiej zespół z Warszawy już odjechał z prędkością szybkiej kolei Teżowe. Również zwycięstwo odniosła Legia Warszawa, która broni tytułu Mistrza Polski. W Słupsku legioniści pokonali Czarnych 79-76. Mistrzynie Polski, siatkarki budowlane Łódź od wygranej zaczęły nowy sezon Tauron Ligi. Łodzianki zgodnie z planem poradziły sobie łatwo z Beniaminkiem MKS Kalisz, zwyciężając na wyjeździe 3-0. Spotkanie komentuje Justyna Łysiak, libero budowlanych.
17: Myślę, że przede wszystkim bardzo dużo jakości. Tak naprawdę od początku do samego końca spotkania myślę, że pokazałyśmy nasze mocne strony. Oczywiście przyjechałyśmy tutaj z takim nastawieniem, że to będzie bardzo ciężki mecz, dlatego że też jest pierwsza kolejka. Gdzieś tam te zespoły się wszystkie docierają. My też się docieramy i nigdy do końca nie wiadomo, jak to będzie wyglądać.
15: W innym spotkaniu tej kolejki brązowe medalistki poprzedniego sezonu zawodniczki Unii Opole przegrały we własnej hali z Chemikiem Police 2-3.
14: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
4: 10 na zachodzie pochmurno i może tam padać deszcz, poza tym słonecznie. 16 stopni na północnym zachodzie, 21 w centrum, 23 na południu.
14: Sponsorem programu.
0: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
18: Jesteś świadkiem zdarzenia na drodze? Widzisz utrudnienie dla kierowców? Masz ważną informację drogową? Zadzwoń lub napisz SMS. Czekamy na sygnały. Telefon 691 400 400. 691 400 400.
3: Tu Radio Dźwięk.
0: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

0: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
1: A na informacje w skrócie zaprasza Agnieszka Tadarczyk.
2: Litr benzyny 95 za 6,73 zł, 98 za 7,59 zł, a litr diesla za 7,88 zł. W Monitorze Polskim opublikowane zostało obwieszczenie ministra energii w sprawie maksymalnych cen paliw. Takie stawki obowiązywać będą jutro na stacjach benzynowych. Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz mówił dziś o ustawowych przygotowaniach na wypadek ewentualnej wojny. Jak powiedział w czasie wizyty w Dąbrowie Górniczej, chodzi o opracowanie określonych procedur, m.in. wprowadzenie zmian legislacyjnych, które umożliwią szybkie inwestycje i wyciągnięcie wniosków z wojny na Ukrainie. Na razie dokument jest w trakcie uzgodnień w resorcie obrony. W związku ze wzrostem stężenia tlenku węgla otamowano jedną ze ścian w kopalni Zofiówka. To oznacza 157 tysięcy ton węgla mniej w tym roku. Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej podjął uchwałę o wystąpieniu siły wyższej i poinformował już swoich kontrahentów o jej konsekwencjach. Koncertem Barwy Jesieni w Częstochowie rozpocznie się o 17:00 coroczne spotkanie Amazonek, kobiet po chorobie nowotworowej piersi. Wydarzenie poprzedza sobotnią pielgrzymkę na Jasną Górę.
3: Tu Radio Dźwięk.
4: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 3 października, jest 9:00. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Od dziś paliwo na stacjach jest tańsze. Rząd wprowadził nową odsłonę programu Ceny Paliw Niżej. Ukraińskie MSZ dementuje informację o ewakuacji z Kijowa zachodnich ambasad. Samochód wjechał w tłum ludzi w Australii. 9 osób jest rannych. Kierowcy od dziś tankują taniej. Rząd ponownie wprowadził pakiet Ceny Paliwa Niżej, obniżający akcyzę i podatek VAT od paliw. Cena maksymalna na ten weekend to 6,73 zł za litr benzyny 95. Kierowcy płacą nawet o 1,5 zł mniej, bo jeszcze wczoraj cena na wielu stacjach wynosiła ponad 8 zł.
5: Jak ostatnio tankowałem, powiedzmy, 3/4 zbiornika do swojego auta, to musiałem zapłacić 350 zł, a tak bym zapłacił 200 par.
6: Wie pan, trochę mało, ale dobre i tyle, jak się dużo tankuje.
4: Nowy pakiet CPN ma obowiązywać co najmniej do końca roku. Ukraińskie MSZ dementuje informację Guardiana o ewakuacji z Kijowa zachodnich ambasad. Rzecznik resortu dyplomacji Ukrainy, Georgi Tychy, oświadczył, że zagraniczni partnerzy nie informowali o zamiarze przeniesienia placówek ze stolicy w przypadku nasilenia rosyjskich ataków. Według mediów prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przewiduje, że Kreml zaostrzy działania wojenne przed wyborami parlamentarnymi w Stanach Zjednoczonych. W australijskim mieście Newcastle, niedaleko Sydney, kierowca wjechał w tłum, raniąc 9 osób. Dwie z nich są w stanie krytycznym. Według wstępnych ustaleń policji nie był to atak terrorystyczny. Mężczyzna prawdopodobnie stracił kontrolę nad samochodem. Auto wjechało w kibiców, którzy zgromadzili się wzdłuż ulicy, żeby pożegnać drużynę rugby Newcastle Kings, którzy jutro w Sydney mają rozegrać wielki finał Krajowej Ligi Rugby. Dziś finał projektu Wrocław 100 mostów z Kaliną. Dziewczynka, która zmaga się z rzadką chorobą genetyczną, i jej tata Rafał Pysno chcą wspólnie z mieszkańcami zdobyć ostatnią, setną przeprawę. O 12:00 spotkają się przy kładce muzealnej obok Zatoki Gondoli. Projekt pomaga również nagłośnić zbiórkę na rehabilitację Kaliny, mówi Rafał Pysno.
7: Takich momentów, kiedy czułem, że można usiąść i płakać się, załamać, było oczywiście bardzo wiele, no ale to tak naprawdę nie poprawiłoby naszej sytuacji, więc stwierdziłem, że lepiej działać w jakikolwiek sposób i wymyśliłem sobie może trochę absurdalny sposób działania, czyli zdobywanie górek i mostów. No to jest jakiś sposób, forma autoterapii oczywiście.
4: Organizatorzy zachęcają uczestników, żeby zabrali ze sobą czerwone baloniki, symbol, który towarzyszył Kalinie i Rafałowi podczas kolejnych wypraw.
1: Klimat.
4: 13% prądu w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł. Na północy i południu kraju jakość powietrza jest bardzo dobra, a w pozostałej części Polski dobra. To był serwis Trójki.
0: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
4: Na sporcie Norbert Michalak.
8: Polscy piłkarze rozgromili Rumunię 6-0 na Stadionie Narodowym w Warszawie w meczu trzeciej kolejki Ligi Narodów. Trzy bramki dla biało-czerwonych zdobył Robert Lewandowski, a gola strzelił też Piotr Zieliński.
9: Wyczułem trochę, czutkę miałem, no i tak się skończyło, że troszkę za krótko zagrał do bramkarza i udało się strzelić. Potrzebowaliśmy tego i fajnie to wyglądało, z boiska też czuliśmy, że to jest to i oby tylko dać kontynuację tego i będzie dobrze.
8: W polskiej grupie grała Bośnia i Hercegowina, która zremisowała ze Szwecją 1-1. Po pierwszej wygranej polska drużyna pozostała na trzeciej pozycji w tabeli. Prowadzi Szwecja przed Bośnią. Następne mecze podopieczni Jana Urbana rozegrają w poniedziałek z Bośniakami na wyjeździe. Nie można przejść obojętnie obok pozostałych meczów Ligi Narodów i to na najwyższym poziomie. W Hicie Francja w starciu z Włochami zremisowała 1-1, mimo że od 55 minuty prowadzili Francuzi. Natomiast Belgia gładko pokonała u siebie Turcję 3-0. Do największej niespodzianki doszło w Salonikach, gdzie Grecja zremisowała z Holandią 2-2. I jeszcze na koniec tenis. Iga Świątek wróciła do gry po prawie miesięcznej przerwie. Polka w Pekinie w drugiej rundzie gra z Chinką Shen Yugo. Pierwszego seta Polka wygrała 6-2.
4: Dziś na zachodzie pochmurno i może padać deszcz, poza tym słonecznie. 16 stopni na północnym zachodzie, 21 w centrum i 23 na południu.
3: Trójka. Tu Radio Dźwięk.
10: Jesteś świadkiem zdarzenia na drodze? Widzisz utrudnienie dla kierowców? Masz ważną informację drogową? Zadzwoń lub napisz SMS. Czekamy na sygnały. Telefon 691 400 400. 691 400 400.

Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki. Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

Na czyimś gruncie warszawskim wybudowano tymczasem kolejny obiekt. Bar McDonalda. Środki masowego przekazu potraktowały przywiezienie hamburgera do Polski na równi z przywiezieniem progów Paderewskiego, zaś Big Mac witany był według tego samego protokołu z obrazem.

0: Ust, ty chyba znasz przepis na cudze szczęście, myślisz, że nie pomoże? Jak będę miała więcej, ty chyba mnie nie znasz. Pokażesz gonić modę, zaginając mój własny światopogląd, mój wzorzec. Ty chyba kpisz, a śpisz na pewno. Nie będę twoją królewną.
1: Nie. Yes.

0: tu Radio Dźwięk.
1: A na informacje w skrócie zaprasza Agnieszka Tadarczyk.
2: Litr benzyny 95 za 6,73 zł, 98 za 7,59 zł, a litr diesla za 7,88 zł. W Monitorze Polskim opublikowane zostało obwieszczenie ministra energii w sprawie maksymalnych cen paliw. Takie stawki obowiązywać będą jutro na stacjach benzynowych. Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz mówił dziś o ustawowych przygotowaniach na wypadek ewentualnej wojny. Jak powiedział w czasie wizyty w Dąbrowie Górniczej, chodzi o opracowanie określonych procedur, m.in. wprowadzenie zmian legislacyjnych, które umożliwią szybkie inwestycje i wyciągnięcie wniosków z wojny na Ukrainie. Na razie dokument jest w trakcie uzgodnień w resorcie obrony. W związku ze wzrostem stężenia tlenku węgla otamowano jedną ze ścian w kopalni Zofiówka. To oznacza 157 tysięcy ton węgla mniej w tym roku. Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej podjął uchwałę o wystąpieniu siły wyższej i poinformował już swoich kontrahentów o jej konsekwencjach. Koncertem Barwy Jesieni w Częstochowie rozpocznie się o 17:00 coroczne spotkanie Amazonek, kobiet po chorobie nowotworowej piersi. Wydarzenie poprzedza sobotnią pielgrzymkę na Jasną Górę.
3: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
4: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 3 października, jest 9:00. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Na stacjach jest taniej, obowiązuje trzecia odsłona programu, ceny paliw niżej. Dron z Białorusi spowodował poderwanie samolotów NATO na Litwie. Przedsiębiorcy muszą zdecydować o wpisaniu swoich firm do wykazu Krajowego Systemu Cyberbezpieczeństwa. Od dziś mniej płacimy za paliwo. W życie weszła kolejna odsłona rządowego pakietu ceny paliw niżej. Stało się tak po podpisaniu przez prezydenta ustawy o opodatkowaniu zysków koncernów paliwowych i po wygłoszeniu przez prezydenta orędzia. Wystąpienie Karola Nawrockiego to było orędzie urażonej dumy. Tak mówiła w śniadaniu w Trójce europosłanka Koalicji Obywatelskiej Kamila Gasiuk-Pichowicz.
5: Prezydent skarżył się tam Polakom właściwie na wszystko, że nie był rządzącym do niczego potrzebny, opowiadał o związkach jednopłciowych, o noworodkach z długami, ale nie opowiadał właśnie o paliwach. Ale przede wszystkim on się żalił, delikatny jak płatek śniegu.
4: O tym, dlaczego prezydent podpisał ustawę, mówił minister Wojciech Kolarski z kancelarii prezydenta.
6: Prezydent zaakceptował po to, żeby zakończyć jałowy spór, na którym tracą Polacy po prostu. Jest domniemanie niekonstytucyjności i dlatego prezydent skierował ją w trybie następczym do Trybunału Konstytucyjnego. Ustawa przygotowana przez rząd była tylko i wyłącznie potrzebna premierowi Tuskowi do walki z prezydentem.
4: Na razie niższe ceny będą obowiązywać do końca roku. Lotnisko w Wilnie zamknięte z powodu możliwego wykrycia drona lecącego z Białorusi. Poderwano samoloty NATO. Władze Litwy ogłosiły żółty alarm związany z możliwym zagrożeniem z powietrza. Mieszkańców wezwano do znalezienia bezpiecznego miejsca i śledzenia kolejnych komunikatów. Do końca dnia przedsiębiorcy muszą zdecydować o wpisaniu swoich firm do wykazu Krajowego Systemu Cyberbezpieczeństwa. Taki obowiązek ciąży na firmach i podmiotach, które są kluczowe i ważne dla funkcjonowania państwa. Chodzi m.in. o produkcję i dystrybucję żywności czy produkcję sprzętu transportowego.
7: Znowelizowana ustawa o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa nakłada obowiązek samorejestracji w tym wykazie. Oznacza to, że firmy same muszą ocenić, czy spełniają te kryteria. Jednostki publiczne oraz podmioty objęte statusem operatora usług kluczowych zostały wpisane do wykazu z urzędu. Zmieniają się również przepisy dotyczące zgłaszania poważnych incydentów w zakresie cyberbezpieczeństwa. Firmy albo instytucje uznane za ważne muszą wysłać wczesne ostrzeżenie o takim incydencie nie później niż 24 godziny od wykrycia. Mają również 72 godziny na zgłoszenie incydentu poważnego, czyli takiego, który może spowodować obniżenie jakości lub przerwanie ciągłości usług. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio.
4: Słoneczna pogoda i temperatura w okolicach 20 stopni zachęcają do jesiennych spacerów. Chętnie korzystają z tego turyści, którzy tłumnie odwiedzają województwo podlaskie. Jesienną aurę możemy zobaczyć m.in. w Białowieskim Parku Narodowym.
8: Jest przepięknie i właśnie wybieramy się dzisiaj na rykowisko. Mamy już miejsce zaplanowane koło Narewki. Mamy już przewodniczkę, która z nami pójdzie. Teraz jeszcze chwila na zwiedzanie.
9: To jest piękne miejsce. Wracamy tu po jakimś czasie i jak zwykle jest przecudownie. Fantastyczni ludzie, fantastyczna przyroda, fantastyczne miejsce, jedzenie.
4: Dziś w Ośrodku Edukacji Przyrodniczej Białowieskiego Parku Narodowego rozpoczyna się dwudniowa 30. wystawa grzybów w Puszczy Białowieskiej. Wstęp jest wolny. A to był serwis Trójki.
0: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
10: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
4: Dziś na zachodzie pochmurno i może padać deszcz, poza tym słonecznie. 16 stopni na północnym zachodzie, 21 w centrum i 23 na południu.
10: Sponsorem programu był...
11: Tu Radio Dźwięk.
12: Jesteś świadkiem zdarzenia na drodze? Widzisz utrudnienie dla kierowców? Masz ważną informację drogową? Zadzwoń lub napisz SMS. Czekamy na sygnały. Telefon 691 400 400. 691 400 400.
11: Tu Radio Dźwięk.
3: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
11: Tu Radio Dźwięk.
13: One ticket, please. Lord have mercy, everybody's here. Hey, what's going on, man? Yeah, she's at home. Yeah, she's at home.

nie będzie takiego lata. Nigdy policja nie będzie taka uprzejma. Nigdy straż pożarna nie będzie tak szybka i sprawna. Nigdy nie będzie takiego lata.

0: nigdy nie będzie tak ślicznych dziewcząt. Nigdy nie będzie tak pysznych ciastek.
1: Reprezentacja naszego kraju.

nie będzie takiego lata. Nigdy nie będzie takiego lata. Słońce nie będzie nigdy już tak cudnie wschodzić, zachodzić. Księżyc nie będzie.

0: niemiła taka. Nigdy ksiądz nie będzie mówił tak mądrych kazań.
1: Nigdy organista tak pięknie nie zagra. Nigdy Bóg nie będzie tak blisko, tak czuły i dobry jak teraz.
0: Nigdy nie będzie takiego lata.

0: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
1: Pod górkę mam, ale na to się pisałam. Tak czy siak do biegu start.

0: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
1: A na informacje w skrócie zaprasza Agnieszka Tadarczyk.
2: Litr benzyny 95 za 6 zł 73 grosze, 98 za 7 zł 59 grosze, a litr diesla za 7 zł 88 grosze. W Monitorze Polskim opublikowane zostało obwieszczenie ministra energii w sprawie maksymalnych cen paliw. Takie stawki obowiązywać będą jutro na stacjach benzynowych. Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz mówił dziś o ustawowych przygotowaniach na wypadek ewentualnej wojny. Jak powiedział w czasie wizyty w Dąbrowie Górniczej, chodzi o opracowanie określonych procedur, m.in. wprowadzenie zmian legislacyjnych, które umożliwią szybkie inwestycje i wyciągnięcie wniosków z wojny na Ukrainie. Na razie dokument jest w trakcie uzgodnień w resorcie obrony. W związku ze wzrostem stężenia tlenku węgla otamowano jedną ze ścian w kopalni Zofiówka. To oznacza 157 tysięcy ton węgla mniej w tym roku. Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej podjął uchwałę o wystąpieniu siły wyższej i poinformował już swoich kontrahentów o jej konsekwencjach. Koncertem Barwy Jesieni w Częstochowie rozpocznie się o 17:00 coroczne spotkanie Amazonek, kobiet po chorobie nowotworowej piersi. Wydarzenie poprzedza sobotnią pielgrzymkę na Jasną Górę.
3: Tu Radio Dźwięk.
4: Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 3 października, minęła właśnie 11:00. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Od dziś tańsze tankowanie, ceny paliw spadły, kierowcy korzystają. Alarm na Litwie odwołany, lotnisko w Wilnie znów działa. Sezon infekcyjny przed nami, lekarze przypominają o szczepieniach. Spadły ceny na stacjach paliw, rząd przywrócił pakiet ceny paliwa niżej po tym jak prezydent podpisał ustawę wprowadzającą podatek od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Na stacji w Jankach pod Warszawą jest Dagmara Kędzior. Dagmaro, dzień dobry.
5: Dzień dobry.
4: Powiedz nam jak wygląda sytuacja i co mówią kierowcy.
5: Ruch na stacji paliw jest duży i to od samego rana. Praktycznie co chwilę pod dystrybutory przyjeżdżają kolejne auta, następne ustawiają się w kolejce. Kierowcy, choć z reguły są zadowoleni z obniżek, to wskazują, że nawet mimo rządowego pakietu ceny wciąż są wysokie.
6: Lepsze, ale może będzie jeszcze lepiej.
5: Ma pani nadzieję, że spadnie jeszcze?
6: Jeszcze tak.
7: Poszło o 3 złote przykładowo. Obniżyli o złotówkę, także...
5: I tak boli.
7: No niektórych tak.
5: Jest dobrze. Zawsze tankuję za 100 zł. A trochę pomaga ten pakiet, czy nie czekała pani specjalnie z tankowaniem?
6: Różnie, no jak trzeba tankować, to i tak się będzie tankować.
5: Obecne ceny maksymalne obowiązują do poniedziałku włącznie, potem będzie ustalona nowa cena maksymalna. Mówił o tym minister energii Miłosz Motyka.
8: Każdego dnia będziemy wydawać obwieszczenie, które będzie określało ceny maksymalne obowiązujące na wszystkich stacjach w Polsce.
5: Pakiet CPN ma obowiązywać do końca roku i kosztować około 5 miliardów złotych.
4: O tym wszystkim Dagmara Kędzior, dziękuję za relację. Odwołany został alarm na Litwie. Służby sprawdzają, gdzie zniknął obiekt, który był widoczny na radarach. Lotnisko w Wilnie, zamknięte z powodu lecącej z Białorusi maszyny, zostało już otwarte. Nie jest przesądzone, czy wykryty obiekt to dron. Wskazywane są także możliwe anomalie w odczytach bądź stado ptaków. Łotysze wybierają dziś nowy parlament. O 100 miejsc w łotewskim parlamencie ubiega się ponad 1400 kandydatów.
9: Według sondażu przeprowadzonego we wrześniu dla łotewskiej telewizji publicznej największym poparciem cieszy się Zjednoczona Lista związana z obecnym premierem Andrisem Kulbergsem. W ciągu ostatnich 5 dni mieszkańcy Łotwy mogli głosować przedterminowo. Z tej możliwości skorzystało blisko 11% uprawnionych. Pracuję w sobotę, więc jest to dobra okazja, by oddać głos wcześniej. Teraz mam to z głowy i spełniłem swój obywatelski obowiązek, powiedział Iwo. Zawsze zwracam uwagę na to, co politycy zrobili i czy dotrzymują swoich obietnic, dodaje inny głos. Głosujący Walters. Wyborcy, którzy zagłosowali przedterminowo, mogą jeszcze zmienić swoją decyzję dzisiaj. W takim przypadku uwzględniony będzie ostatni oddany głos. Kamil Zalewski, Polskie Radio.
4: Lokale wyborcze będą otwarte do 19:00 czasu obowiązującego w Polsce. Przed nami sezon infekcyjny. Warto więc ten czas wykorzystać na szczepienia przeciw grypie i COVID. Radzi główny inspektor sanitarny dr Paweł Grzesiowski. Zwraca uwagę, że na szczepienia przeciw COVID nie ma już skierowań.
10: W związku z tym nie ma już tych slotów wystawianych przez apteczne punkty szczepień czy POZ-y. Trzeba po prostu komunikować się ze swoim punktem szczepień, najbliższe miejsce zamieszkania, sprawdzić, czy jest tam dostępna szczepionka i na szczepienie się udać.
4: Przeciw COVID wszyscy chętni mogą zaszczepić się za darmo. To był serwis Trójki.
0: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
11: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
4: Na zachodzie będzie się chmurzyć i miejscami będzie padał deszcz. Na pozostałym obszarze dużo słońca. Od 17 stopni nad morzem do 21 w centrum i 24 na Śląsku.
11: Sponsorem programu.
0: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
12: Jesteś świadkiem zdarzenia na drodze? Widzisz utrudnienie dla kierowców? Masz ważną informację drogową? Zadzwoń lub napisz SMS. Czekamy na sygnały. Telefon 691 400 400. 691 400 400.
3: Tu Radio Dźwięk. Tu Radio Dźwięk.
0: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

Przyszłość jest coraz bliżej, już prawie nadeszła, a razem z nią przychodzi strach. Nie bój się Boga, kochanie, nawet jeśli Go nie ma. Bóg czy szatan, nieważne, żaden strach to poemat, jest temat.

0: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
1: A na informacje w skrócie zaprasza Agnieszka Tadarczyk.
2: Litr benzyny 95 za 6 zł 73 grosze, 98 za 7 zł 59 grosze, a litr diesla za 7 zł 88 groszy. W Monitorze Polskim opublikowane zostało obwieszczenie ministra energii w sprawie maksymalnych cen paliw. Takie stawki obowiązywać będą jutro na stacjach benzynowych. Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz mówił dziś o ustawowych przygotowaniach na wypadek ewentualnej wojny. Jak powiedział w czasie wizyty w Dąbrowie Górniczej, chodzi o opracowanie określonych procedur, m.in. wprowadzenie zmian legislacyjnych, które umożliwią szybkie inwestycje i wyciągnięcie wniosków z wojny na Ukrainie. Na razie dokument jest w trakcie uzgodnień w resorcie obrony. W związku ze wzrostem stężenia tlenku węgla otamowano jedną ze ścian w kopalni Zofiówka. To oznacza 157 tysięcy ton węgla mniej w tym roku. Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej podjął uchwałę o wystąpieniu siły wyższej i poinformował już swoich kontrahentów o jej konsekwencjach. Koncertem Barwy Jesieni w Częstochowie rozpocznie się o 17:00 coroczne spotkanie Amazonek, kobiet po chorobie nowotworowej piersi. Wydarzenie poprzedza sobotnią pielgrzymkę na Jasną Górę.
3: Tu Radio Dźwięk.
4: Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 3 października. Minęło południe. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Rosyjskie drony i rakiety wtargnęły na terytorium Mołdawii. Od dziś paliwa tańsze o ponad złotówkę, są nowe ceny na stacjach. Nie żyje Anatolij Kaszpirowski, jego seanse oglądały w telewizji miliony. 5 rosyjskich dronów i rakiet wtargnęło w przestrzeń powietrzną Mołdawii. Prezydent Maja Sandu poinformowała, że były to m.in. pociski Banderol. Ukraińska agencja Unian podała, że według wstępnych ustaleń część obiektów wleciała nad Mołdawię z nadgraniczącego z nią obwodu odeskiego na południu Ukrainy. Od początku roku doszło do 45 naruszeń mołdawskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony, z czego 8 incydentów miało miejsce w zeszłym tygodniu. Jak reagować na syreny alarmowe i jak odczytywać alerty RCB? Szkolą się dziś mieszkańcy Pomorza i Mazowsza. To kolejna odsłona treningu reagowania. Żyjemy w niebezpiecznych czasach w związku z wojną za naszą wschodnią granicą. Musimy być gotowi na wypadek zagrożenia, mówił w Gdańsku szef MSWiA Marcin Kierwiński.
5: Jak przyjdzie niebezpieczeństwo, często nie będzie czasu na to, aby zastanawiać się długo. Niektóre odruchy, niektóre zachowania musimy mieć po prostu wpisane w nasze DNA. Dlatego realizujemy te szkolenia bardzo konsekwentnie i będziemy realizowali.
4: Treningi są organizowane dzisiaj także w kilku miejscowościach województwa mazowieckiego. Od dziś tańsze paliwo. Ceny spadły o ponad złotówkę. To w związku z kolejną odsłoną rządowego pakietu ceny paliw niżej. Jak sytuacja wygląda na rzeszowskich stacjach paliw, sprawdzał to Mariusz Piątkiewicz.
6: Jestem na jednej z rzeszowskich stacji. Przede mną dobry widok w porównaniu do tego, co wczoraj widzieliśmy na pylonach. 6,73 za benzynę, diesel 7,85 groszy. Obok mnie pan Leopold, witam. Przyjechał pan specjalnie zatankować?
7: Tak, przyjechałem zatankować, znaczy generalnie. No, jestem w drodze, jadę tutaj po części zamienne do ciągników leśnych i w związku z tym też jestem na trasie, więc paliwo się zużywa.
6: Dziś na szczęście dobra wiadomość, przynajmniej choć te ponad złoty 20 groszy tam.
7: No na pewno jest to dobra wiadomość i taka ulga.
6: Ale panie Leopoldzie, już jestem gdzieś na 4. z kolei stacji i tłumów nie ma. Ja spodziewałem się, że będą kolejki.
7: Może dlatego, że to już jest po wakacjach i już ten ruch jest powiedzmy mniej zmożony taki.
6: Z jednej z rzeszowskich stacji paliw, Mariusz Piątkiewicz, Polskie Radio Rzeszów.
4: Program Ceny Paliw Niżej ma obowiązywać do końca roku. Lekarz, hipnotyzer, fenomen lat 90. Nie żyje Anatolij Kaszpirowski. Zmarł w wieku 87 lat. Kaszpirowski ogromną sławę w ZSRR zyskał pod koniec lat 80., kiedy to w telewizji zaczęto emitować jego sesje uzdrawiające. Jego seanse zdrowotne przyciągały miliony widzów, także w Polsce. Kleszcze z początkiem jesieni są coraz bardziej aktywne. Ich ukąszenie może skutkować groźnymi chorobami, przypomina szef śląskiego sanepidu dr Grzegorz Chudzik.
8: Pamiętajmy, że nie każdy kleszcz, nie każda populacja kleszcza jest zakażona i właśnie czy to Borrelią burgdorferi, ta bakteria, która powoduje boreliozę, czy też wirusem kleszczowego zapalenia mózgu. Ale tutaj uwaga, kleszczowe zapalenie mózgu niestety podnosi głowę. Odnotowujemy coraz więcej zakażeń związanych z kleszczowym zapaleniem mózgu.
4: Przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu można się zaszczepić. Szczepienie składa się z 3 dawek i zabezpiecza na kilka lat.
9: Klimat.
4: Jakość powietrza w Polsce jest w większości dobra i bardzo dobra. Dostateczne powietrze jest tylko w Zawierciu na Śląsku. Prawie połowa energii elektrycznej pochodzi ze źródeł odnawialnych. To był Serwis Trójki.
0: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
10: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
4: Popołudnie pogodne, tylko na zachodzie będzie się chmurzyć i miejscami będzie padał deszcz. Czy w Ustce 17 stopni, w Zakopanem 19, w Warszawie 21, w Katowicach 24.
0: Sponsorem programu. Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
11: Jesteś świadkiem zdarzenia na drodze? Widzisz utrudnienie dla kierowców? Masz ważną informację drogową? Zadzwoń lub napisz SMS. Czekamy na sygnały. Telefon 691 400 400. 691 400 400.
0: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
3: Tu Radio Dźwięk.
0: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

Starszy kolega z klasy przyniósł CD, na nośniku jakieś pliki. Nad basenem trójka ludzi pije drinki, są dla siebie raczej mili. Obie panie miały żółte stringi, on do obu mówi sweetie. On dotyka złotej skóry niby Midas, a one piszczały.

potem Zemula nowości. W folderze Baldur's Gate tu prezentacja z biologii. Mój ziomo opisywał mi gangbang, jak zbieraliśmy datki na wośpik. Mój ziomo by se dał odjebać rękę, że tak właśnie robią to dorośli, bo wychowała nas pornografia.

Ta kobieta zawsze musi chcieć trójkąt, chociaż nie jest biseksualistką. Ty wiadomo zawsze mówisz homofujka, ale w sumie, że lesbiki git są. Zgadywanie jakie tanie, masz fantazję w bani, dla niej ma tu być jedyną misją. I ma mieć beauty six pack, ale z tobą się

Człowiek jak obejrzy se Matrixa, to nie będzie skakał po budynkach, nie? Ale puść mu tylko film Step Sister, zaraz będzie marzył o kuzynkach, ej. Choć dla głowy jest to sprawa oczywista, popęd zapomina o tym, że to fikcja, wobec czego moja bardzo trudna misja. Porno kłamie tak samo jak telewizja. Miłość jest drogą porosłą.

0: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
1: A na informacje w skrócie zaprasza Agnieszka Tadarczyk.
2: Litr benzyny 95 za 6,73 zł, 98 za 7,59 zł, a litr diesla za 7,88 zł. W Monitorze Polskim opublikowane zostało obwieszczenie ministra energii w sprawie maksymalnych cen paliw. Takie stawki obowiązywać będą jutro na stacjach benzynowych. Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz mówił dziś o ustawowych przygotowaniach na wypadek ewentualnej wojny. Jak powiedział w czasie wizyty w Dąbrowie Górniczej, chodzi o opracowanie określonych procedur, m.in. wprowadzenie zmian legislacyjnych, które umożliwią szybkie inwestycje i wyciągnięcie wniosków z wojny na Ukrainie. Na razie dokument jest w trakcie uzgodnień w resorcie obrony. W związku ze wzrostem stężenia tlenku węgla otamowano jedną ze ścian w kopalni Zofiówka. To oznacza 157 tysięcy ton węgla mniej w tym roku. Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej podjął uchwałę o wystąpieniu siły wyższej i poinformował już swoich kontrahentów o jej konsekwencjach. Koncertem Barwy Jesieni w Częstochowie rozpocznie się o 17:00 coroczne spotkanie Amazonek, kobiet po chorobie nowotworowej piersi. Wydarzenie poprzedza sobotnią pielgrzymkę na Jasną Górę.
3: Tu Radio Dźwięk.
4: Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 3 października, minęła 13:00. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Polska rozbudowuje system alarmowy. Syren będzie 3 razy więcej. Rosyjskie drony i pociski nad Mołdawią. Obiekty eksplodowały. Od Nobla do codzienności. Maria Skłodowska-Curie w czeskim komiksie. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji rozbudowuje system alarmowy w Polsce. Na terenie całego kraju rozmieszczonych jest już ponad 10 tysięcy syren. Szef MSWiA Marcin Kierwiński zapowiedział w Gdańsku, że docelowo ma ich być 3 razy więcej i mają być połączone w jeden system.
5: Dziś tych syren to ponad 10 tysięcy w skali kraju, ale cały czas mamy ten poziom, który chcemy osiągnąć bardzo szybko, czyli 22 tysiące syren już istniejących, aby było włączone w jeden całościowy system. Docelowo chcemy, aby ten system składał się z ponad 30 tysięcy syren na terenie całego kraju.
4: Dziś w Mazowieckiem i Pomorskiem podczas specjalnych treningów reagowania ćwiczone są reakcje na zagrożenie atakiem z powietrza. 5 rosyjskich dronów i pocisków naruszyło przestrzeń powietrzną Mołdawii. Prezydent Maja Sandu poinformowała, że obiekty eksplodowały na mołdawskim terytorium. Dodała, że Moskwa naraża życie ludzi w Europie i musi zostać powstrzymana. Wcześniej ogłoszono alerty na Litwie w związku z zagrożeniem z powietrza. Ostrzeżenia wprowadzono w związku z niezidentyfikowanym obiektem. Służby próbują ustalić, co to było.
6: Alarm wprowadzono w Wilnie i okolicach oraz w rejonie miasta Wiłkomierz na północ od litewskiej stolicy. W związku z zagrożeniem poderwane zostały natowskie myśliwce, a w Wilnie wstrzymana została działalność lotniska. Alerty obowiązywały przez 40 minut i zostały już odwołane. Szef Narodowego Centrum Zarządzania Kryzysowego Wilmandas Witkauskas mówił w litewskim radiu publicznym, że nie jest na razie w stanie powiedzieć, o jaki obiekt chodziło. W połowie września w przestrzeń powietrzną Litwy wtargnął dron, który został zestrzelony przez myśliwce w centrum kraju, niedaleko elektrowni w miejscu Kronie. Prezydent Gitanas Nausieda powiedział wówczas, że bezzałogowiec został najprawdopodobniej wystrzelony przez Rosję w kierunku jednego z celów na Ukrainie, ale w wyniku zakłóceń zmienił kurs i skierował się w stronę Litwy. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno.
4: Coraz więcej młodych osób trafia do szpitali z ciężkimi obrażeniami po wypadkach na hulajnogach i rowerach elektrycznych. Lekarze zwracają uwagę przede wszystkim na urazy głowy i obrażenia wielonarządowe.
7: Ja mam przed oczami obrazy potrzaskanych czaszek, szczęk, urazów wielonarządowych u młodych rowerzystów, użytkowników hulajnóg elektrycznych. Czasem są to potrzeby i brak wyobraźni dotyczącej tego, jak niewielka różnica w czasie dotarcia z punktu A do punktu B może wiele znaczyć dla ryzyka zdrowotnego takiego człowieka, a czasem niestety z chęci zaimponowania rówieśnikom czy realizowania challenge'y TikTokowych.
4: Powiedziała dr Kamila Ludwikowska z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu. Skalę problemu pokazują także policyjne statystyki. Od stycznia do lipca w całej Polsce doszło do prawie 830 wypadków z udziałem użytkowników hulajnóg elektrycznych. Zginęło 11 osób, 745 zostało rannych. Czechach ukazała się komiksowa biografia Marii Skłodowskiej-Curie. Ponieważ o jej badaniach nad promieniotwórczością i dwóch Noblach słyszał niemal każdy, czeska ilustratorka Krystyna Krausowa postanowiła opowiedzieć o Polce przez pryzmat codziennego życia. Jednym z wyzwań było przedstawienie w komiksie procesów chemicznych i fizycznych.
8: Przyznaję,
4: że było to bardzo trudne. Sama musiałam najpierw zrozumieć niektóre procesy, ponieważ fizyka i chemia są mi zupełnie obce. Wierzę jednak, że się udało, choćby dzięki przystępnemu stylowi graficznemu komiksu.
8: Tak jest udzielany, tak, aby to było przystępne zupełnie wszem.
4: Powieść graficzna Krystyny Krausowej wiosną ukazała się w Polsce, a teraz wychodzi także w czeskim tłumaczeniu. To był Serwis Trójki.
0: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
9: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
4: Dużo słońca dziś w całym kraju, jedynie na zachodzie zacznie się chmurzyć i miejscami będzie padał deszcz, a w Sudetach porywisty wiatr. Teraz na termometrach od 12 stopni w Lesznie do 17 w Gdańsku, 19 w Warszawie i 21 w Częstochowie.
9: Sponsorem
3: Tu Radio Dźwięk.
10: Jesteś świadkiem zdarzenia na drodze? Widzisz utrudnienie dla kierowców? Masz ważną informację drogową? Zadzwoń lub napisz SMS. Czekamy na sygnały. Telefon 691 400 400. 691 400 400.
0: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

0: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
1: A na informacje w skrócie zaprasza Agnieszka Tatarczyk.
2: Litr benzyny 95 za 6,73 zł, 98 za 7,59 zł, a litr diesla za 7,88 zł. W Monitorze Polskim opublikowane zostało obwieszczenie ministra energii w sprawie maksymalnych cen paliw. Takie stawki obowiązywać będą jutro na stacjach benzynowych. Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz mówił dziś o ustawowych przygotowaniach na wypadek ewentualnej wojny. Jak powiedział w czasie wizyty w Dąbrowie Górniczej, chodzi o opracowanie określonych procedur, m.in. wprowadzenie zmian legislacyjnych, które umożliwią szybkie inwestycje i wyciągnięcie wniosków z wojny na Ukrainie. Na razie dokument jest w trakcie uzgodnień w resorcie obrony. W związku ze wzrostem stężenia tlenku węgla otamowano jedną ze ścian w kopalni Zofiówka. To oznacza 157 tysięcy ton węgla mniej w tym roku. Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej podjął uchwałę o wystąpieniu siły wyższej i poinformował już swoich kontrahentów o jej konsekwencjach. Koncertem Barwy Jesieni w Częstochowie rozpocznie się o 17:00 coroczne spotkanie Amazonek, kobiet po chorobie nowotworowej piersi. Wydarzenie poprzedza sobotnią pielgrzymkę na Jasną Górę.
3: Tu Radio Dźwięk.
4: Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 3 października, minęła właśnie 14:00. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Prezydent podpisał ustawę, ceny paliw spadły, jest komentarz ministra Radosława Sikorskiego. Wypadek pod Tarnowem, ciężko ranna jest 5-letnia dziewczynka. Przeszli przez 100 mostów we Wrocławiu w serwisie finał wyjątkowej akcji Kaliny i jej taty. Podpisując ustawę o podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych, prezydent zadbał o interes Polaków. To komentarz szefa MSZ Radosława Sikorskiego do decyzji Karola Nawrockiego. Minister wskazał jednocześnie, że apel prezydenta o obniżenie deficytu budżetowego jest nieuprawniony wobec wysokich wydatków związanych z sytuacją na rynku paliw.
5: Mamy wysoki deficyt budżetowy, bo się zbroimy. I w związku z tym mamy obniżyć podatki bez opodatkowania koncernów paliwowych i to nie tylko polskich. No mnie się to nie składa intelektualnie. Wydaje mi się, że to jest taką oznaką lekceważenia, zrozumienia ekonomii wśród Polaków. No jeżeli się tylko obniża marże i podatki, no to się zmniejsza wpływy do budżetu i wtedy deficyt budżetowy będzie jeszcze większy.
4: Od dziś tankowanie jest tańsze o ponad złotówkę na litrze. Sytuację monitoruje Dagmara Kędzior. Dagmaro, powiedz, co dzieje się na stacjach i czy kierowcy są zadowoleni z obniżek?
6: Faktycznie ruch na stacjach paliw jest spory, chociaż pod Warszawą nie widziałam dużych kolejek do dystrybutorów. Kierowcy z jednej strony są zadowoleni z obniżek, ale z drugiej twierdzą, że ceny paliw mogłyby być jeszcze niższe.
7: Super, że tanio.
8: Paliwo dalej jest zdecydowanie zbyt drogie. Nie opłaca się teraz samochodem jeździć. No właśnie, lepiej jak wróciło do tych starych cen, mniej więcej z pandemii, 3, maksymalnie 4 zł. I to by było tak optymalnie.
9: W portfelach chwilowo zostanie nam oczywiście ciut więcej. Dług publiczny rośnie, więc to będą spłacać też nasze dzieci.
6: Obecne ceny maksymalne obowiązują włącznie do poniedziałku. Potem zostaną ustalone nowe ceny maksymalne. Minister energii Miłosz Motyka twierdzi, że pakiet CPN pozytywnie wpłynie na gospodarkę.
10: Dzięki temu jesteśmy w stanie obniżyć inflację przynajmniej o 1 punkt procentowy miesiąc do miesiąca.
6: Pakiet CPN ma obowiązywać do końca roku i kosztować około 5 miliardów złotych.
4: Dagmara Kędzior, dziękuję za relację. 5-letnie dziecko zostało ciężko ranne w wypadku w Woli Rzędzińskiej koło Tarnowa. O okolicznościach mówi kapitan Hubert Ciepły z Małopolskiej Straży Pożarnej.
11: W trakcie prowadzonych prac doszło do poluzowania drewnianej belki, która spadła na poruszające się w pobliżu dziecko, dziewczynkę w wieku około 5 lat. Po przybyciu na miejsce strażaków dziecko było pod opieką zespołu ratownictwa medycznego, który prowadził resuscytację krążeniowo-oddechową. Poszkodowana została następnie przetransportowana do szpitala.
4: Na miejscu nadal pracują m.in. strażacy i policja. Sprawą zajęła się prokuratura. Policjanci z Olsztyna przejęli prawie 8,5 tysiąca nielegalnych e-papierosów. Zarzuty usłyszał 32-latek, mówi Andrzej Jurkun z olsztyńskiej komendy.
12: Na gorącym uczynku zatrzymano obywatela Indii, gdy mężczyzna przynosił część towaru do samochodu. Na miejscu zabezpieczono blisko 8,5 tysiąca e-papierosów, zawierających łącznie prawie 200 tysięcy mililitrów płynu bez polskich znaków akcyzy.
4: Gdyby zabezpieczony towar trafił na rynek, Skarb Państwa straciłby ponad 900 tysięcy złotych. Kalina i jej tata Rafał Pysno zakończyli projekt Wrocław 100 mostów z Kaliną. W południe razem z mieszkańcami przeszli przez kładkę muzealną przy Zatoce Gondoli, setną i ostatnią przeprawę w ich akcji. Projekt pomaga nagłaśniać zbiórkę na rehabilitację dziewczynki, która zmaga się z rzadką chorobą genetyczną.
7: Widzę wiele nieznajomych twarzy, co mnie bardzo cieszy, bo to jest fajne czuć po prostu poparcie, tak? Czuć jakąś wspólnotę, że nie jesteśmy sami w tym wszystkim, bo wydawałoby się, że to trochę absurdalny pomysł zdobywania jakichś 100 mostów, a jednak ten setny most jakoś zadziałał tak jak magnes i przyszli ludzie właśnie po to, żeby z nami być. Także to jest niesamowite, bardzo się cieszę, bardzo dziękuję wszystkim.
13: Mniejszym doświadczamy, że Kalina i Rafał jako pierwsi w dziejach naszego miasta razem zdobyli 100 wrocławskich mostów. Teraz wielkie brawa od Państwa.
4: Wcześniej ojciec i córka zdobyli 14 wrocławskich górek. Kolejnym celem ma być dotarcie do najbardziej wysuniętych na północ i południe punktów Wrocławia. To był Serwis Trójki.
0: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
14: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów od...
4: Do końca dnia sporo słońca, chmury pojawią się tylko na zachodzie i przyniosą przelotne opady deszczu. W Sudetach wieje. W Darłowie 17 stopni, w Zakopanem 19, w Łodzi 21, w Sosnowcu 24.
14: Sponsorem programu
3: tu Radio Dźwięk.
15: Jesteś świadkiem zdarzenia na drodze? Widzisz utrudnienie dla kierowców? Masz ważną informację drogową? Zadzwoń lub napisz SMS. Czekamy na sygnały. Telefon 691 400 400. 691 400 400.
0: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki. Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki. Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

0: Tu Radio Dźwięk.
1: A na informacje w skrócie zaprasza Agnieszka Tadarczyk.
2: Litr benzyny 95 za 6,73 zł, 98 za 7,59 zł, a litr diesla za 7,88 zł. W Monitorze Polskim opublikowane zostało obwieszczenie ministra energii w sprawie maksymalnych cen paliw. Takie stawki obowiązywać będą jutro na stacjach benzynowych. Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz mówił dziś o ustawowych przygotowaniach na wypadek ewentualnej wojny. Jak powiedział w czasie wizyty w Dąbrowie Górniczej, chodzi o opracowanie określonych procedur, m.in. wprowadzenie zmian legislacyjnych, które umożliwią szybkie inwestycje i wyciągnięcie wniosków z wojny na Ukrainie. Na razie dokument jest w trakcie uzgodnień w resorcie obrony. W związku ze wzrostem stężenia tlenku węgla otamowano jedną ze ścian w kopalni Zofiówka. To oznacza 157 tysięcy ton węgla mniej w tym roku. Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej podjął uchwałę o wystąpieniu siły wyższej i poinformował już swoich kontrahentów o jej konsekwencjach. Koncertem Barwy Jesieni w Częstochowie rozpocznie się o 17:00 coroczne spotkanie Amazonek, kobiet po chorobie nowotworowej piersi. Wydarzenie poprzedza sobotnią pielgrzymkę na Jasną Górę.
3: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
4: Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 3 października, minęła 15:00. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Tragiczny wypadek w Puławach. Samochód zderzył się z autobusem. Jedna osoba nie żyje. Syreny i alerty RCB. Mieszkańcy Pomorza i Mazowsza ćwiczą reakcję na zagrożenia. PiS przedstawia plan dla gospodarki na kongresie o finansach państwa. Samochód zderzył się z autobusem miejskim w Puławach. Jedna osoba zginęła, a trzy trafiły do szpitala. W autobusie było trzech pasażerów i kierowca. Samochodem podróżowały dwie osoby. Droga wojewódzka między Puławami a Dęblinem jest zablokowana. Zablokowana jest także trasa S8 w miejscowości Trojany w powiecie wołomińskim. Przewróciła się tam ciężarówka. Nikt nie został poszkodowany. Jak reagować na syreny alarmowe i jak odczytywać alerty RCB? Szkolą się dziś mieszkańcy Pomorza i Mazowsza. To kolejna odsłona treningu reagowania. Tym razem chodzi o zagrożenie z powietrza.
5: Strażacy uczą przede wszystkim tego, jak reagować na syreny alarmowe, jak odczytywać alerty RCB oraz jak spakować plecak ewakuacyjny. Mieszkańców stolicy szkoli dziś m.in. brygadier Dawid Bąk.
6: Interesuje nas przede wszystkim to, żeby społeczeństwo, obywatele w sytuacji, kiedy usłyszą modulowany sygnał trwający 3 minuty, byli świadomi, że występuje zagrożenie i wtedy postępowali właściwie, mieli przygotowany plecak ewakuacyjny.
5: Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Marcin Kierwiński mówił w Gdańsku, że żyjemy w niebezpiecznych czasach w związku z wojną na Ukrainie i musimy być gotowi na wypadek zagrożenia. Poinformował o rozbudowie systemu alarmowego.
7: Cały czas mamy ten poziom, który chcemy osiągnąć bardzo szybko, czyli 22 tysiące syren już istniejących, aby było włączone w jeden całościowy system. Docelowo chcemy, aby ten system składał się z ponad 30 tysięcy syren.
5: Minister dodał też, że rozpoczęły się testy aplikacji służącej do powiadamiania o zagrożeniach. Ma ona do użytkowników trafić w grudniu. Jolanta Turkowska, Polskie Radio.
4: PiS chce naprawiać gospodarkę. Ta sprawa jest najważniejszą częścią programu partii Jarosława Kaczyńskiego. PiS zorganizował kongres Gospodarka, nasz plan na uzdrowienie sytuacji w finansach publicznych.
8: Od jego realizacji, od wyjścia z tej trudnej sytuacji, w której dzisiaj znajduje się polska gospodarka, przede wszystkim ze względu na ogromny kryzys finansów publicznych, zależy to, czy nam się uda. Czy nam się uda wrócić do tego marszu do przodu.
4: Politycy PiS podczas kongresu mają przedstawić rozwiązania, które ich zdaniem będą służyć ograniczeniu zadłużenia państwa. Za nami 18. edycja Biegnij Warszawo. Uczestnicy pokonali 10-kilometrową trasę wiodącą najbardziej atrakcyjnymi miejscami stolicy. Start biegu miał miejsce naprzeciwko siedziby Trójki przy Myśliwieckiej.
9: Wspaniały bieg, wspaniała pogoda, wspaniali kibice i biegacze i wspaniały klimat tej imprezy.
10: A jak to się zaczęło, że pan biega? To pana pies w ogóle?
9: Tak, to mój pies, on czasami też ze mną biega, ale tym razem zostanie, bo nie wskazane, żeby przy takiej liczbie uczestników biegał. Port zawsze towarzyszył i generalnie dodaje tego czegoś w życiu, czego myślę nam brakuje na co dzień.
11: Było fantastycznie, lepiej niż myślałam. Co prawda nie było życiówki, życiówka była tydzień temu, ale miałam problemy ostatnio z ciśnieniem. więc i tak jest sukces, że wystartowałam dzisiaj. No teraz rewelacyjna. Rok temu też biegłam. Pierwszy raz, to była moja pierwsza dycha rok temu w życiu w ogóle. Fajna, fajna trasa. Bo podbiegli, zbiegli, tak? Ten zbieg na tamce jest rewelacyjny, bo tutaj jest skrzydeł.
10: A jak kolanka wtedy?
11: Okej. Okay. Nie, to jest mały odcinek i mały spadek, ale wystarczający, żeby nogi odpoczęły.
2: Z biegaczami rozmawiał Łukasz Firchał. Trójka jest patronem Biegnij Warszawo.
1: Klimat.
2: Jakość powietrza w Polsce jest w większości dobra i bardzo dobra, dostateczna tylko w Zawierciu na Śląsku. Prawie połowa energii elektrycznej pochodzi ze źródeł odnawialnych. To był serwis Trójki.
0: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
2: Do końca dnia i w nocy pogodnie, tylko na zachodzie miejscami będzie padać deszcz. Są też ostrzeżenia przed mgłami, które w nocy pojawią się w zachodniej, północnej, centralnej Polsce. Nad ranem od 2 stopni na Podkarpaciu do 8 w centrum i 12 na Pomorzu Zachodnim.
12: Tu Radio Dźwięk.
13: Jesteś świadkiem zdarzenia na drodze? Widzisz utrudnienie dla kierowców? Masz ważną informację drogową? Zadzwoń lub napisz SMS. Czekamy na sygnały. Telefon 691 400 400. 691 400 400.
12: Tu Radio Dźwięk.
3: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
12: Tu Radio Dźwięk.

0: Tu Radio Dźwięk.
1: A na informacje w skrócie zaprasza Agnieszka Tadarczyk.
2: Litr benzyny 95 za 6 zł 73 grosze, 98 za 7 zł 59 grosze, a litr diesla za 7 zł 88 grosze. W Monitorze Polskim opublikowane zostało obwieszczenie ministra energii w sprawie maksymalnych cen paliw. Takie stawki obowiązywać będą jutro na stacjach benzynowych. Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz mówił dziś o ustawowych przygotowaniach na wypadek ewentualnej wojny. Jak powiedział w czasie wizyty w Dąbrowie Górniczej, chodzi o opracowanie określonych procedur, m.in. wprowadzenie zmian legislacyjnych, które umożliwią szybkie inwestycje i wyciągnięcie wniosków z wojny na Ukrainie. Na razie dokument jest w trakcie uzgodnień w resorcie obrony. W związku ze wzrostem stężenia tlenku węgla otamowano jedną ze ścian w kopalni Zofiówka. To oznacza 157 tysięcy ton węgla mniej w tym roku. Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej podjął uchwałę o wystąpieniu siły wyższej i poinformował już swoich kontrahentów o jej konsekwencjach. Koncertem Barwy Jesieni w Częstochowie rozpocznie się o 17:00 coroczne spotkanie amazonek kobiet po chorobie nowotworowej piersi. Wydarzenie poprzedza sobotnią pielgrzymkę na Jasną Górę.
0: Tu Radio Dźwięk.
1: Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 3 października, minęła 16:00. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Szef MON potępia działania Rosji w Mołdawii i zapewnił też o wsparciu dla tego kraju. Wypadek paralotni w miejscowości Rozgarty w Kujawsko-Pomorskiem. Mężczyzna, który nią sterował, wpadł do Wisły. Włoskie kultowe bary znikają. Eksperci mówią, że przegrywają z sieciówkami. Polska jednoznacznie potępia ataki Rosji na Mołdawię i zapewnia o wsparciu dla tego kraju. Prezydent Mołdawii Maja Sandu poinformowała, że 5 obiektów, pociski manewrujące i drony, naruszyło przestrzeń powietrzną kraju i eksplodowało. Rosja atakuje kraj, który opowiedział się za Europą, mówi nam minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
3: Polska będzie wspierać Mołdawię, wspieramy również siły zbrojne Mołdawii w celu podniesienia ich umiejętności. To się dzieje obok nas, tam doszło do serii wybuchów przez drony spowodowane i rakiety. To jest przyspieszenie wchodzenia po drabinie eskalacyjnej przez Federację Rosyjską.
1: Od początku roku doszło do 45 naruszeń mołdawskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony, z czego 8 incydentów miało miejsce w ubiegłym tygodniu. Rano na radarach zauważono też coś na Litwie. Przeprowadzono poszukiwania, ale obiektu nie znaleziono. Rano mieszkańcy m.in. Wilna otrzymali ostrzeżenia na telefony komórkowe. Poderwano też natowskie myśliwce.
4: Szef Narodowego Centrum Zarządzania Kryzysowego Wilmantas Witkauskas przekazał, że obiekt nie został zidentyfikowany. To niekoniecznie był dron. Mogła to być jakaś anomalia, mogło to być stado ptaków. Dlatego dopóki nie mamy tego obiektu, nie odważylibyśmy się stwierdzić, że na pewno był to dron. Obiekt został wykryty, gdy znajdował się jeszcze nad Białorusią. Dzięki temu litewskie służby miały czas na przygotowanie się i ostrzeżenie mieszkańców. Szef Centrum Zarządzania Kryzysowego dodał, że kierunek lotu prowadził w stronę Wilna, a następnie w rejon Wiłkomierza. Jego ślad miał zniknąć z radarów jeszcze zanim dotarł do litewskiej stolicy. Tymczasem litewski portal Piękioli Kamin opublikował nagranie, które mieszkaniec Wilna zarejestrował jeszcze przed ogłoszeniem alarmu. Można usłyszeć na nim dźwięk, który zdaniem autora nie pochodził z ulicy i miał przypominać dźwięk bezzałogowca. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno.
1: Prezydent podziękował Straży Granicznej za ochronę polskiej granicy i wyraził swoje uznanie dla kadry szkolącej nowych funkcjonariuszy. Karol Nawrocki odwiedził Wyższą Szkołę Straży Granicznej w Koszalinie.
5: To dzięki pracy strażników granicznych na każdym kilometrze polskiej granicy słyszymy głośno, dzięki waszym mundurom i dzięki orłowi z piękną koroną, tu jest Polska. To funkcjonariusze Straży Granicznej każdego dnia na granicy Rzeczpospolitej Polskiej mówią, że tu są nasze zasady, nasza tożsamość i nasza konstytucja.
1: Podczas wizyty w województwie zachodniopomorskim prezydent złożył wiązanki przed pomnikiem na Górze Chełmskiej upamiętniającym Lecha Kaczyńskiego oraz Ryszarda Kaczorowskiego. Paralotniarz wpadł do Wisły w miejscowości Rozgarty w powiecie grudziąckim w Kujawsko-Pomorskiem. Służby poinformował jego kolega, który leciał drugą paralotnią. Mężczyznę wyciągnęli na brzeg strażacy.
6: Nurt rzeki znosił tą motoparalotnię razem z mężczyzną. Dopiero po kilkudziesięciu minutach od zgłoszenia udało się mężczyznę podjąć. podjąć, był pod wodą, nie miał oznak życia, był nieprzytomny, został wyplątany, przetransportowany na brzeg, gdzie już prowadzona była resuscytacja krążeniowo-oddechowa.
1: Mówił Paweł Korgol ze Straży Pożarnej. Mężczyzna trafił do szpitala, a policjanci badają, jak doszło do wypadku. W całych Włoszech ubywa kultowych barów. W ciągu ostatnich 3 lat zniknęło prawie 3000 takich lokali.
0: O problemie napisał portal Roma Today, powołując się na dane Confesercenti, organizacji reprezentującej interesy małych i średnich firm. Możemy wyczytać, że z mapy stolicy zniknęła już co trzecia osiedlowa kawiarnia. Problem dotyka całego kraju. Od 2019 zlikwidowano ponad 24 tysiące barów, co przyniosło straty rzędu 7 miliardów euro. Jak zauważa portal, kilka lat temu przetrwanie uniemożliwiała pandemia. Dziś to rosnące koszty prądu, czynszów i surowców, ale też zmiana nawyków Włochów, w tym popularność pracy zdalnej. W mniejszych miejscowościach powodem jest wyludnienie, a w dużych miastach ogromna konkurencja i sieciówki. Znikające bary to nie tylko straty finansowe, ale też powolne wymieranie lokalnego życia społecznego. Aleksandra Nitopiel, Polskie Radio, Rzym.
1: To był serwis Trójki.
7: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
8: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
1: Do końca dnia na północnym zachodzie i północy zachmurzenie umiarkowane i duże, na pozostałym obszarze kraju bezchmurnie lub zachmurzenie małe. Na północy lokalnie możliwe słabe opady deszczu. Na termometrach od 16 do 18 stopni na północnym zachodzie, około 21 na przeważającym obszarze kraju, do 23 na południu.
8: Sponsorem programu.
9: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
10: Jesteś świadkiem zdarzenia na drodze? Widzisz utrudnienie dla kierowców? Masz ważną informację drogową? Zadzwoń lub napisz SMS. Czekamy na sygnały. Telefon 691 400 400. 691 400 400.
9: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
11: Tu Radio Dźwięk.

na koszulę z napisem King Bruce Lee Karate Kid.

0: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
1: A na informacje w skrócie zaprasza Agnieszka Tadarczyk.
2: Litr benzyny 95 za 6,73 zł, 98 za 7,59 zł, a litr diesla za 7,88 zł. W Monitorze Polskim opublikowane zostało obwieszczenie ministra energii w sprawie maksymalnych cen paliw. Takie stawki obowiązywać będą jutro na stacjach benzynowych. Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz mówił dziś o ustawowych przygotowaniach na wypadek ewentualnej wojny. Jak powiedział w czasie wizyty w Dąbrowie Górniczej, chodzi o opracowanie określonych procedur, m.in. wprowadzenie zmian legislacyjnych, które umożliwią szybkie inwestycje i wyciągnięcie wniosków z wojny na Ukrainie. Na razie dokument jest w trakcie uzgodnień w resorcie obrony. W związku ze wzrostem stężenia tlenku węgla otamowano jedną ze ścian w kopalni Zofiówka. To oznacza 157 tysięcy ton węgla mniej w tym roku. Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej podjął uchwałę o wystąpieniu siły wyższej i poinformował już swoich kontrahentów o jej konsekwencjach. Koncertem Barwy Jesieni w Częstochowie rozpocznie się o 17:00 coroczne spotkanie Amazonek, kobiet po chorobie nowotworowej piersi. Wydarzenie poprzedza sobotnią pielgrzymkę na Jasną Górę.
3: Tu Radio Dźwięk.
1: Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 3 października, minęła 17:00. Artur Wertowski, zapraszam na serwis Trójki. Powstają założenia do specjalnej ustawy, która ma pomóc w budowie bazy amerykańskich wojsk w Polsce. O postępach informuje szef MON. Nie żyje turysta, który spadł w rejonie zawratu w Tatrach. Ratownicy ostrzegają przed bardzo trudnymi warunkami w górach. Na Łotwie trwają wybory parlamentarne, na razie bez większych problemów. Ministerstwo Obrony Narodowej pracuje nad założeniami do specustawy dotyczącej budowy stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce. Nowe regulacje mają przede wszystkim skrócić oraz maksymalnie ułatwić procedury inwestycyjne i logistyczne. Mówił o tym w Krakowie szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
4: Bardzo ważne jest to, że Polska jest państwem, które inwestuje w obecność amerykańskich żołnierzy. Za każdego żołnierza już teraz, amerykańskiego będącego w Polsce, rocznie wydajemy około 15 tysięcy dolarów na każdego żołnierza. Ale jest to najlepsze. Inwestycja w polskie bezpieczeństwo, jaką sobie możemy wyobrazić.
1: Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski podkreślał, że polski rząd wykonał już swoją część zadań w związku z lokalizacją amerykańskiej bazy.
5: Z Pałacu Prezydenckiego dochodzą głosy, jakoby decyzja już została podjęta. W domyśle, mam nadzieję, pozytywna. Pan prezydent ma, powiem szczerze, główne, a w zasadzie jedyne zadanie państwowe. Użyć swojej domniemanej bliskości z Donaldem Trumpem, żeby wyegzekwować tą decyzję. Bo rząd swoje zrobił, wystosował uchwałę Rady Ministrów do władz amerykańskich, że jesteśmy gotowi tą bazę przyjąć i za nią zapłacić.
1: Według zapewnień szefa MSZ i szefa MON decyzje po stronie amerykańskiej spodziewane są wkrótce. Raport w tej sprawie trafi do sekretarza obrony w listopadzie. Ostateczne ustalenia Białego Domu powinny zapaść w grudniu. Śmiertelny wypadek w Tatrach. Nie żyje turysta, który spadł w rejonie zawratu. Ratownicy TOPR od rana mają dużo pracy. Najpierw pomagali turyście, który spadł w rejonie Koziej Przełęczy. Z ciężkimi obrażeniami przetransportowali go śmigłowcem do szpitala. Około południa otrzymali zgłoszenie z zawratu.
6: Tam na miejscu turyści, którzy byli świadkami wypadku, podjęli zabiegi reanimacji tego turysty. Nasza załoga śmigłowca po dosyć szybkim czasie była na miejscu i przejęła tą reanimację. W ten sposób turysta w krytycznym stanie został przekazany do szpitala w Zakopanem, ale niestety pomimo wysiłków lekarzy zmarł w szpitalu. Kolejny wypadek, Mołąska Przełęcz, w wyniku poślizgnięcia osoba doznała urazu nogi. Kolejne dwie osoby spadły żlebem Kulczyńskiego. W tym momencie są ewakuowane śmigłowcem. Doznały lżejszych obrażeń.
1: Mówił ratownik TOPR Grzegorz Kubicki. Śmigłowiec bierze też udział w ewakuacji turystki, która utknęła na szlaku między Zawratem a Świnicą. Według ratowników miała atak paniki i nie była przygotowana do aktualnych warunków w górach. W wyższych partiach zalega teraz twardy i śliski śnieg. Nawet poruszanie się w sprzęcie zimowym jest trudne. Nie żyje 59-letni paralotniarz z Gdyni, który wpadł do Wisły. Do wypadku doszło w miejscowości Rozgarty w Kujawsko-Pomorskiem. Mężczyzna zmarł w drodze do szpitala. Wcześniej służbom udało się go wyciągnąć z rzeki. O zdarzeniu informował drugi paralotniarz, który latał z kolegą. Okoliczności wypadku zbada policja oraz Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych. Na Łotwie trwają wybory parlamentarne. W pierwszych godzinach głosowania nie odnotowano większych problemów.
7: Łotewska Służba Bezpieczeństwa Państwa przekazała, że nie stwierdziła działania niezgodnych z prawem. Na kilka dni przed głosowaniem ostrzegała jednak, że Rosja może próbować wpływać na przebieg wyborów, między innymi poprzez kampanie dezinformacyjne. Nie wykluczała też możliwości prowokacji. Tymczasem do południa zagłosowała około 1/4 uprawnionych. Wśród nich był premier Andris Kulbergs, który w kampanii zapowiadał wzmacnianie obronności Łotwy. Nie możemy być najsłabszym ogniwem. Cała wschodnia flanka musi być silna i zjednoczona. Do tego właśnie dążymy. Zaznaczył w lokalu wyborczym. W podobnym tonie mówił prezydent Edgar Sienkiewicz. Bezpieczeństwo jest oczywiście obecnie kwestią kluczową. Podczas kampanii poszczególne ugrupowania prezentowały inne stanowiska dotyczące m.in. wsparcia Ukrainy. Ciesząca się największym poparciem Zjednoczona Lista związana z obecnym premierem zapowiada kontynuowanie pomocy Kijowowi. Z kolei prorosyjskie ugrupowanie Władza Suwerenna, które zajęło drugie miejsce we wrześniowym sondażu, chce jej zakończenia. Kamil Zalewski, Polskie Radio.
1: A lokale wyborcze zostaną zamknięte o 19 czasu obowiązującego w Polsce. To był serwis Trójki.
0: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Sport i Adam Malecki.
8: To na początek przypomnienie wydarzeń tenisowych z Pekinu. W drugiej rundzie grała Iga Świątek i wygrała pierwsze spotkanie w stolicy Chin. Pokonała reprezentantkę gospodarzy Xin Yu Gao 6-2, 6-3. O ćwierćfinał zmierzy się z Chorwatką Doną Bekić. Dzisiaj w nocy około 4 czasu polskiego o półfinał też w turnieju w Pekinie zagra Hubert Hurkacz. Jego rywalem będzie Rosjanin Karen Khachanov. Robert Lewandowski opuścił zgrupowanie reprezentacji Polski. Kapitan kadry strzelił wczoraj 3 gole w meczu z Rumunią. Ma ich na koncie z orzełkiem na piersi 92. Wczoraj jednak ujrzał żółtą kartkę, która eliminuje jego z gry w poniedziałkowym meczu Ligi Narodów z Bośnią i Hercegowiną. Lewy nie poleci z drużyną do Zenicy, wróci do Stanów Zjednoczonych, do klubu Chicago Fire. A co do meczu z Bośniakami, to wiadomo, kto będzie arbitrem tego spotkania. Padło na Francuza Jeremiego Piniarda. W grupie biało-czerwoni zajmują trzecie miejsce za Bośnią i Szwecją. Były Mistrzostwa Świata w kolarstwie, czas na Mistrzostwa Europy. Zakończył się wyścig indywidualny kobiet, a w czubie długo jechała Katarzyna Niewiadoma. Niestety na ostatnim kilometrze, walcząc o medal, Polka upadła. Wcześniej to samo wydarzyło się innej Polce, Dominice Bodalczyk. Mistrzynią Starego Kontynentu po raz drugi z rzędu została mistrzyni świata Holenderka Demi Vollering. W Formule 1 jutro pojadą w wyścigu o Grand Prix Bahrajnu. Dzisiejsze kwalifikacje wygrał Holender Max Verstappen z Red Bulla. Drugi czas uzyskał Brytyjczyk Lewis Hamilton z Ferrari, a trzeci Francuz Isaac Hadjar, też zespołu z bykiem na bolidzie. Francuz zostanie jednak cofnięty o 5 miejsc w wyniku zmiany silnika. Dla Verstappena, czterokrotnego mistrza świata, to 49. pole position w karierze. Jeszcze siatkówka i Tauron Liga. W pierwszym zaplanowanym na dzisiaj meczu pierwszej kolejki Sokół Mogilno uległ Radomce Radom 0-3.
0: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
1: Dzisiaj na termometrach od 17 do 19 stopni Celsjusza, chłodniej na północy, w okolicach 16. Do końca dnia na północnym zachodzie i północy zachmurzenie umiarkowane i duże. Na pozostałym obszarze kraju bezchmurnie albo zachmurzenie małe. Na północy lokalnie możliwe słabe opady deszczu.
0: Sponsorem programu. Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
9: Jesteś świadkiem zdarzenia na drodze? Widzisz utrudnienie dla kierowców? Masz ważną informację drogową? Zadzwoń lub napisz SMS. Czekamy na sygnały. Telefon 691 400 400. 691 400 400.
0: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
3: Tu Radio Dźwięk.
0: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

DJs. Here we go.

dronem pokonać setki kilometrów, by zawisnąć nad twym domem i obserwować twoje drzwi. Mógłbym lecieć tuż nad ziemią, zaglądać w twoje okna i patrzeć, jak tańczysz z telefonem, którym tak chciałem.

0: Jesteś świadkiem zdarzenia na drodze? Widzisz utrudnienie dla kierowców? Masz ważną informację drogową? Zadzwoń lub napisz SMS. Czekamy na sygnały. Telefon 691 400 400. 691 400 400.
1: Tu radio dźwięk. Tu radio dźwięk.

big city. Jeez, it's been 20 years. Candy, you were so fine.

Te smaki i zapachy to my, mieszane uczucia, hamulce i motory, wykrzywione twarze odrzucia, którą to już noc trzymam się kry. Dzień bledszy od

0: Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
1: A na informacje w skrócie zaprasza Agnieszka Tadarczyk.
2: Litr benzyny 95 za 6,73 zł, 98 za 7,59 zł, a litr diesla za 7,88 zł. W Monitorze Polskim opublikowane zostało obwieszczenie ministra energii w sprawie maksymalnych cen paliw. Takie stawki obowiązywać będą jutro na stacjach benzynowych. Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz mówił dziś o ustawowych przygotowaniach na wypadek ewentualnej wojny. Jak powiedział w czasie wizyty w Dąbrowie Górniczej, chodzi o opracowanie określonych procedur, m.in. wprowadzenie zmian legislacyjnych, które umożliwią szybkie inwestycje i wyciągnięcie wniosków z wojny na Ukrainie. Na razie dokument jest w trakcie uzgodnień w resorcie obrony. W związku ze wzrostem stężenia tlenku węgla otamowano jedną ze ścian w kopalni Zofiówka. To oznacza 157 tysięcy ton węgla mniej w tym roku. Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej podjął uchwałę o wystąpieniu siły wyższej i poinformował już swoich kontrahentów o jej konsekwencjach. Koncertem Barwy Jesieni w Częstochowie rozpocznie się o 17:00 coroczne spotkanie amazonek kobiet po chorobie nowotworowej piersi. Wydarzenie poprzedza sobotnią pielgrzymkę na Jasną Górę.
0: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
1: Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 3 października, minęła 19:00. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Rządowy projekt zmian progów podatkowych wkrótce trafi do Sejmu. O planowanych zmianach opowie nasz reporter. Ukraiński prezydent zapowiada mocniejsze uderzenia w rosyjską infrastrukturę. Na celownik będą brane rafinerie. Masowe protesty w Hiszpanii. Dziesiątki tysięcy ludzi wyszło na ulicę po odrzuceniu planów zmian w mieszkalnictwie. Sejm wkrótce zajmie się rządowym projektem reformy progów podatkowych. Pierwszy próg podatkowy zostanie podniesiony o 10 tysięcy złotych, a zarabiający od 130 do 150 tysięcy złotych rocznie zapłacą nową stawkę podatku dochodowego wynoszącą 24%. Z drugiej strony rząd planuje obniżenie limitu przychodów dla płatników ryczałtu, który oznacza podwyżkę podatków dla części przedsiębiorców. O szczegółach Michał Makowski.
3: Pierwszą korzyść z reformy progów podatkowych rzędu kilkuset złotych rocznie odczują zarabiający ponad 12 tysięcy złotych brutto. Doradca podatkowy z kancelarii Grant Thornton Tomasz Rolewicz tłumaczy, kto osiągnie maksymalne korzyści z nowego układu podatków.
4: Musimy zarabiać brutto około 15 tysięcy złotych, żeby po zmianach, jeżeli te zmiany wejdą w życie, zaoszczędzić na podatkach 3600 złotych w jednym roku.
3: Na reformie skorzysta nawet 3,5 miliona podatników. Jednak rząd planuje także 8-krotną obniżkę limitu ryczałtu do 250 tysięcy euro rocznie, czyli ponad miliona złotych. Nawet 43 tysiące przedsiębiorców może stracić prawo do opodatkowania ryczałtem.
4: Jeżeli nic nie zmienią, wejdą do zasad ogólnych, czyli do opodatkowania według skali podatkowej, ich poziom opodatkowania na pewno wzrośnie.
3: Proponowane zmiany mają zacząć obowiązywać od stycznia 2027 roku, ale pierwsze PIT-y na nowych zasadach zostaną rozliczone wiosną 2028 roku. Michał Makowski, Polskie Radio.
1: Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zapowiedział nasilenie ataków na rosyjskie rafinerie ropy naftowej w odpowiedzi na, tu cytatę, zmianę rosyjskiej polityki ataków powietrznych. W rozmowie z agencją Reuters zapewnił jednocześnie, że Ukraina nie będzie atakować rosyjskich celów cywilnych. Wołodymyr Zełenski powiedział, że ukraiński wywiad pozyskał dokumenty, które mają wskazywać na wydanie przez Władimira Putina nowej doktryny dotyczącej atakowania szerszej grupy celów cywilnych przed tegoroczną zimą. Według ukraińskiego prezydenta dokumenty mają dopuszczać ataki m.in. na infrastrukturę, obiekty logistyczne, drogi, szkoły i szpitale. Ukraiński prezydent ocenił, że celem takich działań jest wywieranie presji na ludność i skłonienie jej do opuszczenia Kijowa oraz innych miast. Jednocześnie Rosja po raz kolejny wezwała cudzoziemców i personel dyplomatyczny do opuszczenia Kijowa i powstrzymania się od podróży na Ukrainę. W komunikacie rosyjskiego MSZ zagrożono kontynuowaniem zakrojonych na dużą skalę uderzeń odwetowych na Ukrainę. Dziesiątki tysięcy osób protestowało w Hiszpanii w związku z pogłębiającym się kryzysem mieszkaniowym. Demonstranci domagali się rozwiązania problemu po tym, jak rządowe propozycje zostały odrzucone przez opozycję. W samym Madrycie w demonstracjach wzięło udział około 70 tysięcy ludzi. W większości kraju protesty przebiegały pokojowo. Tylko w Walencji demonstranci starli się z policją, która użyła gumowych kul i gazu łzawiącego. Niektórzy z protestujących wzywali do strajku ogólnego. Odrzucone przez opozycję propozycje rozwiązań kryzysu mieszkaniowego powstały w odpowiedzi na masowe oburzenie Hiszpanów eksmisją 87-letniej kobiety w Madrycie oraz ogólnie problemami mieszkaniowymi. Według lokalnych mediów premier Pedro Sánchez może ogłosić przedterminowe wybory w listopadzie w związku z odrzuceniem proponowanych przepisów dotyczących mieszkalnictwa. Amerykańska Straż Przybrzeżna prowadzi poszukiwania u wybrzeży stanu Massachusetts. Poszukiwany jest mały samolot, z którym utracono łączność. Maszyna leciała z Bermudów do Bostonu.
5: Firma Bermuda Skyport Corporation, zarządzająca Międzynarodowym Portem Lotniczym na Bermudach, przekazała w oświadczeniu, że zarejestrowany w Kanadzie samolot wystartował z lotniska, mając na pokładzie 4-osobową załogę oraz 2 pasażerów. Na pokładzie samolotu nie było obywatela USA, poinformowała stację ABC News źródło zaznajomione ze szczegółami dochodzenia. Straż Przybrzeżna prowadzi poszukiwania w rejonie wyspy Nantucket, wykorzystując do tego celu jednostki powietrzne i morskie, poinformowały służby. Według ostatnich doniesień jak na razie poszukiwania nie przynoszą rezultatu. Wspomniana stacja ABC News nieoficjalnie informuje, że jednostka gwałtownie obniżyła lot i uderzyła w taflę wody. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
1: To był serwis Trójki.
6: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Sport i Adam Malecki.
7: Robert Lewandowski opuścił zgrupowanie reprezentacji Polski. Wczoraj strzelił 3 gole Rumunom, a przy okazji otrzymał żółtą kartkę, która wyklucza go z gry w poniedziałkowym meczu Ligi Narodów z Bośnią i Hercegowiną. Lewy wraca więc za ocean, gdzie z wtorku na środę rozegra mecz w barwach Chicago Fire w lidze MLS. A w dzisiejszych meczach Ligi Narodów trwa spotkanie dywizji A w Rijece. Chorwaci do przerwy przegrywają 0-4 z Anglią. O 20:45 Hiszpanie zagrają z Czechami. W kolarskich mistrzostwach Europy, które odbywają się w Lublianie, złoty medal w wyścigu ze startu wspólnego zdobyła Demi Vollering. Zresztą całkiem zasłużenie, mówi selekcjoner reprezentacji Polski Sylwester Schmidt.
8: Demi jest w tym roku najlepszą zawodniczką. Tak, 16 zwycięstw i to jakie zwycięstwa? Nie musimy się oszukiwać. Tak, jest najlepszą zawodniczką na świecie w tym roku i żeby ją pokonać, no to po prostu ona musi mieć gorszy dzień, a nie, że któreś z dziewczyn musi być super.
7: Holenderka całkiem niedawno została mistrzynią świata, wyprzedzając srebrną medalistkę Katarzynę Niewiadomą Fini. Dzisiaj Polka była 6, mogło być lepiej, upadła jednak podczas walki o pozycję medalową. Iga Świątek awansowała dzisiaj do 3. rundy tenisowego turnieju w Pekinie. Polka pokonała reprezentantkę gospodarzy Xin Yu Gao 6-2, 6-3. To spotkanie wcale nie należało do łatwych. Zresztą końcówka sezonu jest niezwykle wymagająca, przyznaje trener tenisa Michał Gawłowski.
9: Mecz dość spokojnie, komfortowo wygrany, chociaż styl gry zawsze jest taki, że Iga gra dość agresywnie, stara się dominować przeciwniczki. Wyglądało to dobrze. Czekamy na pełne sukcesy dla nas z Igą, pełne sukcesy do są wygrane turnieje. Miejmy nadzieję, że tu będą same dodatkowe rzeczy, które pozwolą właśnie Idze w takich meczach trudnych, meczach, w których przeciwniczki potrafią narzucić swoje granie, gdzie Iga jest w stanie wrócić do gry, zaproponować inne warunki i finalnie wygrać.
7: Kolejną rywalką Świątek będzie Chorwatka Donna Vekić. W tym samym turnieju doszło do nielada niespodzianki. Odpadła liderka światowego rankingu tenisistek Jelena Rybakina. Przegrała ze 118 zawodniczką na świecie, reprezentującą Armenię, a urodzoną w Rosji Aliną Czarajewą 6-3, 4-6, 3-6. Jeszcze rajdy samochodowe. Oliver Solberg prowadzi po 3. dniu rajdu Sardynii, 13. ostatniej rundy Mistrzostw Świata WRC. Po 13 odcinkach specjalnych Szwed ma 33 sekundy przewagi nad Francuzem Sebastianem Ogierem. Na 12. miejscu jest Kajetan Kajetanowicz, który zajmuje 4. pozycję w klasyfikacji WRC 2, a rajd Sardynii potrwa do jutra.
1: Na termometrach przeważnie od 13 do 14 stopni, chłodniej na wschodzie od 11 do 12. Na północnym zachodzie i północy zachmurzenie umiarkowane i duże, na pozostałym obszarze bezchmurnie lub zachmurzenie małe. Na północy lokalnie możliwe słabe opady deszczu.
10: Tu Radio Dźwięk.

0: nothing, so there's nothing to regret. Other than this awful kick drum pounding in my head.
1: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
2: A na informacje w skrócie zaprasza Agnieszka Tadarczyk.
3: Litr benzyny 95 za 6,73 zł, 98 za 7,59 zł, a litr diesla za 7,88 zł. W Monitorze Polskim opublikowane zostało obwieszczenie ministra energii w sprawie maksymalnych cen paliw. Takie stawki obowiązywać będą jutro na stacjach benzynowych. Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz mówił dziś o ustawowych przygotowaniach na wypadek ewentualnej wojny. Jak powiedział w czasie wizyty w Dąbrowie Górniczej, chodzi o opracowanie określonych procedur, m.in. wprowadzenie zmian legislacyjnych, które umożliwią szybkie inwestycje i wyciągnięcie wniosków z wojny na Ukrainie. Na razie dokument jest w trakcie uzgodnień w resorcie obrony. W związku ze wzrostem stężenia tlenku węgla otamowano jedną ze ścian w kopalni Zofiówka. To oznacza 157 tysięcy ton węgla mniej w tym roku. Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej podjął uchwałę o wystąpieniu siły wyższej i poinformował już swoich kontrahentów o jej konsekwencjach. Koncertem Barwy Jesieni w Częstochowie rozpocznie się o 17:00 coroczne spotkanie Amazonek, kobiet po chorobie nowotworowej piersi. Wydarzenie poprzedza sobotnią pielgrzymkę na Jasną Górę.
4: Tu Radio Dźwięk.
2: Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 3 października, minęła 20:00. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Są zarzuty dla motocyklisty za potrącenie policjanta i ucieczkę. Wicepremier Radosław Sikorski wspierał w Krakowie Monikę Piątkowską. Rządząca na Łotwie Zjednoczona Lista pewnie wygrywa wybory parlamentarne. Zarzuty dla 22-letniego motocyklisty, który potrącił policjanta w Krężnicy Jarej na Lubelszczyźnie. Mężczyzna będzie odpowiadał za niezatrzymanie się w czwartek do kontroli drogowej, spowodowanie wypadku i ucieczkę z miejsca zdarzenia.
5: Policjant nadał kierującemu sygnał do zatrzymania się. Ten jednak całkowicie zlekceważył polecenia funkcjonariusza. W pewnym momencie stracił panowanie nad motocyklem elektrycznym i przewrócił się na bok. Rozpędzony motocykl potrącił policjanta, natomiast kierujący porzucił pojazd i podjął próbę ucieczki. Policjant z obrażeniami ciała został zabrany do szpitala. W tym szpitalu przebywa cały czas. Dzisiaj był operowany.
2: Mówi komisarz Kamil Karbowniczek z lubelskiej policji. 22-latek został zatrzymany tego samego dnia. Miał przy sobie narkotyki. Nie miał uprawnień do kierowania pojazdami, a motocykl nie był dopuszczony do ruchu. Mężczyzna został objęty policyjnym dozorem. Ma też wpłacić 10 tysięcy złotych poręczenia majątkowego. Kampania pod Wawelem na ostatniej prostej. Za tydzień druga tura wyborów na prezydenta Krakowa. Walczą kandydat niezależny Łukasz Gibała i popierana przez Koalicję Obywatelską i PSL Monika Piątkowska. W kampanię senatorki KO włączył się minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski, który był dziś razem z nią w Nowej Hucie. Wicepremier tak porównywał Monikę Piątkowską i Łukasza Gibałę.
6: Więc proszę Państwa, jak macie do wyboru kogoś, o kim sąd już stwierdził, że jest kłamcą lub mitomanem, jest beneficjentem bardzo szczodrze finansowanej kampanii, to ja proponuję głosować na osobę sprawdzoną, na osobę, która będzie zawsze działała w interesie Krakowa i jego mieszkańców, a nie w interesie finansjery.
2: Wczoraj krakowski sąd w trybie wyborczym nakazał Łukaszowi Gibale sprostowanie nieprawdziwych informacji na temat jego rzekomych rozmów z krakowskimi radnymi Koalicji Obywatelskiej. Wyrok nie jest prawomocny. Partia rządząca na Łotwie wygrywa wybory parlamentarne. Badania Exit Poll wskazują, że Zjednoczona Lista premiera Andrisa Kulberga dostała ponad 35% głosów, informuje agencja Reutera. Na drugim miejscu jest prawicowo-populistyczna Łotwa na pierwszym miejscu, która ma ponad 11%. W wyborach do 100-osobowego łotewskiego parlamentu startowało ponad 1400 kandydatów z 14 partii. Wszystkie lokale wyborcze zostały zamknięte o 19:00 naszego czasu. Przed wyborami prezydenckimi w Brazylii wyrównana walka w sondażach między głównymi kandydatami. Przewaga prezydenta Luisa Lui da Silvy nad prawicowym senatorem Flaviem Bolsonaro przed jutrzejszym głosowaniem zmniejszyła się do około 5 punktów procentowych. Lula może liczyć na 43% głosów, a Bolsonaro na 38%. Kampania nie skupiała się na najważniejszych dla kraju sprawach. Zwracała na to uwagę w audycji międzynarodowej w Trójce Joanna Gocławska-Bolek, latynoamerykanistka z Uniwersytetu Warszawskiego. wszystko.
7: I to jest chyba pierwsza taka kampania wyborcza w Brazylii, chociaż tych skandali korupcyjnych było tam już przecież więcej wcześniej, ale pierwsza taka, gdzie właściwie nie ma poważnego takiego akcentu położonego na kwestie kondycji gospodarczej, czy nawet bezpieczeństwa, ogólnie rzecz biorąc, a bardziej to, co dominuje i to, co właściwie zajmuje dzisiaj Brazylijczyków, no to są te skandale korupcyjne.
2: 80-letni Lula, uznawany za ikonę latynoamerykańskiej lewicy, ubiega się o swoją czwartą kadencję na stanowisku szefa państwa. Jego rywal jest synem ideologicznego sojusznika prezydenta USA Donalda Trumpa, byłego prezydenta Jaira Bolsonaro, który odbywa obecnie karę 27 lat więzienia za przygotowywanie zamachu stanu. Kandydaci śmierci w reżyserii Macieja Cuskiego z nagrodą główną 13. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Tauron Młode Horyzonty imienia Katarzyny Stoparczyk. Nagrodę wręczono w kinie Muranów.
8: W tym filmie poznajemy historię pełną idei, marzeń, radości, takiej dziecięcej strajdy, ale też ciekawości. I ta historia przepięknie nam koresponduje z matronką tej nagrody, czyli Katarzyną Stoparczyk, która właśnie w ten sposób żyła, tworzyła i była blisko dzieci.
2: W gali, jak i w całym festiwalu, który potrwa do jutra, bierze udział młodzież w każdym wieku. Katarzyna Stoparczyk przez lata była blisko Młodych Horyzontów, prowadziła spotkania z twórcami, współtworzyła wydarzenia festiwalowe, a w 2022 roku zasiadała w jury konkursu krótkich dokumentów.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
2: Jutro niemal w całym kraju pogodnie, więcej chmur tylko na Pomorzu Zachodnim, na północy możliwe słabe opady deszczu. Termometry pokażą od 14 stopni na północnym zachodzie, przez 18 w centrum, do 21 na południu kraju.
9: Autopromocja.
1: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
4: Tu Radio Dźwięk.

0: Tu Radio Dźwięk.
1: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy.

0: Tu Radio Dźwięk.
1: A na informacje w skrócie zaprasza Agnieszka Tadarczyk.
2: Litr benzyny 95 za 6,73 zł, 98 za 7,59 zł, a litr diesla za 7,88 zł. W Monitorze Polskim opublikowane zostało obwieszczenie ministra energii w sprawie maksymalnych cen paliw. Takie stawki obowiązywać będą jutro na stacjach benzynowych. Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz mówił dziś o ustawowych przygotowaniach na wypadek ewentualnej wojny. Jak powiedział w czasie wizyty w Dąbrowie Górniczej, chodzi o opracowanie określonych procedur, m.in. wprowadzenie zmian legislacyjnych, które umożliwią szybkie inwestycje i wyciągnięcie wniosków z wojny na Ukrainie. Na razie dokument jest w trakcie uzgodnień w resorcie obrony. W związku ze wzrostem stężenia tlenku węgla otamowano jedną ze ścian w kopalni Zofiówka. To oznacza 157 tysięcy ton węgla mniej w tym roku. Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej podjął uchwałę o wystąpieniu siły wyższej i poinformował już swoich kontrahentów o jej konsekwencjach. Koncertem Barwy Jesieni w Częstochowie rozpocznie się o 17:00 coroczne spotkanie Amazonek, kobiet po chorobie nowotworowej piersi. Wydarzenie poprzedza sobotnią pielgrzymkę na Jasną Górę.
3: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
4: Program Trzeci Polskiego Radia Sobota, dziś 3 października, minęła 21:00. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Wyciek danych po ataku hakerów na serwis turystyczny wakacje.pl. Alerty przed gęstą mgłą dla 9 województw będzie się długo utrzymywać. Retrospektywa lidera francuskiego fowizmu Henri'ego Matisse'a w Amsterdamie. Portal wakacje.pl ofiarą cyberataku. Hakerzy uzyskali dostęp do części służbowych skrzynek pocztowych i systemu obsługi klientów. Wyciekły dane związane z rezerwacjami. Osoby, których dotyczy incydent, otrzymały indywidualne powiadomienia z zaleceniami. Portal poinformował o incydencie NASK i Urząd Ochrony Danych Osobowych. Zapowiada też zawiadomienie organów ścigania.
5: Przedstawiciele firmy podkreślają, że problem dotyczy tylko nielicznej grupy użytkowników, ale apelują do klientów o zachowanie czujności. Wśród wykradzionych danych są adresy e-mail, imiona i nazwiska, numery telefonów, adresy zamieszkania, daty urodzenia i dane paszportowe. Jak dodano, incydent nie dotyczył systemów płatności ani nie umożliwia dostępu do panelu klienta. Wakacje.pl zalecają ostrożność wobec wiadomości i telefonów, które dotyczą rezerwacji, zwłaszcza próśb o dopłatę, zmianę danych lub zalogowanie się na konto. Spółka ostrzega, że pozyskane dane mogą być wykorzystane do prób wyłudzenia pieniędzy. Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio.
4: Ukraina zintensyfikuje ataki na rosyjskie rafinerie, zapowiada prezydent Wołodymyr Zełenski i podkreśla, że to odpowiedź na nową doktrynę Moskwy, której celem jest zmuszenie mieszkańców Kijowa i innych miast do opuszczenia swoich domów. W rozmowie z agencją Reutera ukraiński prezydent zaznaczył, że nie będą atakowane cele cywilne w Rosji. Ataki na rosyjskie rafinerie, terminale i tankowce Ukraina prowadzi od 2025 roku. Ich efektem są problemy z eksportem i brakami paliwa w wielu regionach. W czeskiej Pradze pomnik sowieckiego marszałka Koniewa usunięto 6 lat temu. Na Słowacji właśnie odsłonięto. W uroczystości obok przedstawicieli słowackich władz uczestniczył ambasador Rosji.
6: W swoim wystąpieniu ambasador Siergiej Andrejew podziękował premierowi Robertowi Ficy. Według niego to szef słowackiego rządu wystąpił z inicjatywą upamiętnienia Iwana Koniewa. Lokalne media przypomniały, że kwestia pomnika była jednym z tematów rozmowy Ficy z Władimirem Putinem podczas ubiegłorocznej wizyty słowackiego premiera w Moskwie. Marszałek Iwan Koniew dowodził operacją karpacko-dukielską, która w 1944 roku miała wesprzeć słowackie powstanie narodowe. W późniejszych latach kierował sowieckimi oddziałami podczas tłumienia powstania węgierskiego i uczestniczył w przygotowaniach do inwazji wojsk Układu Warszawskiego na Czechosłowację. Pomnik Koniewa stanął w Krużlowej na wschodzie Słowacji w rejonie Przełęczy Dukielskiej, gdzie jesienią 1944 roku toczyły się ciężkie walki. Wojciech Stoba, Polskie Radio.
4: IMGW ostrzega przed gęstą mgłą. Alerty, które zaczną obowiązywać za godzinę, wydano dla 9 województw. Dla całych obszarów pomorskiego, zachodniopomorskiego, kujawsko-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i lubuskiego oraz dla przeważającego obszaru wielkopolskiego. Ostrzeżenie obowiązuje także w części mazowieckiego, podlaskiego i dolnośląskiego. Prognozowana jest gęsta mgła, ograniczająca widzialność do 200 metrów i utrzymująca się przynajmniej 8 godzin. Praca najbardziej znanego przedstawiciela francuskiego fowizmu, Henriego Matisse'a, na wystawie w Amsterdamie. Retrospektywę można od dziś oglądać w Muzeum Hart. Pochodząca z paryskiego Centrum Pompidou, kolekcja pokazuje kształty, motywy i kolory, które miały wpływ na sztukę pierwszej połowy XX wieku.
0: Kiedy nauczyciel zobaczył pierwsze rysunki Matisse'a, stwierdził, że zmieni on malarstwo. I tak się też stało, mówiła mi dyrektor muzeum Annabelle Birny. Matisse na dobre rozpoczął pracę artystyczną w wieku 30 lat, po zakończeniu studiów prawniczych. Przez całą karierę nieprzerwanie się rozwijał. 30 wystawionych prac pokazuje całą jego podróż, wszystkie jego twarze. Pozostałych 50 dzieł należy do artystów, którzy inspirowali Matisse'a, oraz do tych, którzy go naśladowali, jak Pablo Picasso czy Mark Rothko. Jednym z najważniejszych obrazów pokazanych na wystawie jest rumuńska bluzka. Dzieło zawiera wszystkie aspekty dorobku Matisse'a: brak perspektywy, płaskie powierzchnie, proste linie oraz protest, który jest widoczny we francuskich kolorach narodowych – czerwonym, białym i niebieskim. Matisse namalował obraz tuż przed nazistowską inwazją na Francję i dlatego stał się on symbolem francuskiej wolności. Z Amsterdamu dla Polskiego Radia Katarzyna Van Rooyen.
4: Klimat. Jakość powietrza w większości kraju jest przeważnie bardzo dobra lub dobra. Jedynie w Łomży, Żywcu i Nowej Rudzie dostateczna. Tylko 5% prądu pochodzi z odnawialnych źródeł energii. To był serwis Trójki.
3: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
4: Czas na sport. W studiu Adam Malecki.
7: Nasi piłkarze są już w Bośni i Hercegowinie. Biało-czerwoni wylądowali bez kapitana kadry. Pauzujący za kartki Robert Lewandowski obrał już inny kierunek. Wraca do Chicago, by zagrać w meczu ligowym MLS.
8: Wcześniejszy powrót Roberta Lewandowskiego do Wiecznego Miasta to miła niespodzianka dla zespołu Grega Belhartera, który spodziewał się, że będzie musiał rozegrać we wtorek zaległy mecz z Vancouver Whitecaps bez aż 6 zawodników pierwszego składu, którzy wyjechali na zgrupowania swoich reprezentacji. Klub Fire nie potwierdził jeszcze oficjalnie, czy Lewandowski będzie dostępny na wtorkowy mecz z Vancouver, choć jego wcześniejszy powrót czyni bardzo prawdopodobnym, że odegra w nim jakąś rolę, nawet jeśli nie wyjściowe jedenastce. 38-latek ponownie spotka się ze swoim wieloletnim kolegą z Bayernu Monachium, Thomasem Müllerem, który niedawno przedłużył kontrakt z Whitecaps do przyszłego lata. Z Miami Jan Pachlowski.
7: My w Lidze Narodów zagramy w poniedziałek. Dzisiaj grają w wyższej dywizji A. Anglia rozbiła w Rijece Chorwatów 7-0. A w trwającym meczu Hiszpania podejmuje Czechy. Mistrzowie świata prowadzą 1-0 po golu Lamine Yamala. W Ekstralidze Żużlowej walczą o brązowy medal. To już spotkanie rewanżowe. W pierwszym meczu Fogonia Leszna pokonała Orlen Oil Motor Lublin 46-44. A dzisiaj jak na razie to Lublinianie u siebie z Bartoszem Zmarzlikiem na czele prowadzą 41-25. Jutro w wielkim finale pojadą Wrocław z Toruniem. Ekipa z Grodu Kopernika ma 20-punktową przewagę. W kolarstwie po złotym medalu Mistrzostw Świata, także w Mistrzostwach Europy, Holenderka Demi Vollering nie miała sobie równych. Szóste miejsce zajęła Katarzyna Niewiadoma Fini. Walczyła o medal, jednak upadła na finiszu, mówi selekcjoner reprezentacji Polski Sylwester Schmidt.
9: No widzieliśmy, że Kasia Nogi miała super, a przez cały sezon to jednak Demi pokazuje, że jest tą najlepszą zawodniczką. No i dzisiaj tak samo, tak jak Kasia mówiła, że już kurczę cisnęła, no naprawdę mega, mega waty, a ona w pewnym momencie dokręciła i mówi, no nie idzie za nią, i tak w tym momencie, na takim sztywnym pojechać, bo ma to dokręcenie, i Kasia czuła się super, była zadowolona z tego, jak kręciła, no i nieszczęśliwy upadek przed finiszem, więc tak samo, taki sport.
7: Srebro zdobyła rodaczka zwyciężczyni Puk Pietersa, a brąz Szwajcarka Marlen Reusser. I jeszcze siatkówka i wyniki dwóch zakończonych dzisiaj meczów pierwszej kolejki kobiecej Tauron Ligi. Pałac Bydgoszcz przegrał u siebie z BKS-em Bielsko-Biała 2-3, a Sokół Mogilno uległ Radomce Radom 0-3.
4: Jutro niemal w całym kraju pogodnie, więcej chmur tylko na Pomorzu Zachodnim. Na północy możliwe słabe opady deszczu. Termometry pokażą 14 stopni na północnym zachodzie, 18 w centrum, do 21 na południu kraju.
10: Autopromocja.
11: Tu Radio Dźwięk.

że nie wie, czy ma 38 stopni, czy lat. Dzień zrzucania wspomnień. Słońce łazi po niej nieprzystojnie,

0: tłuczarz wybije z niego wszystkie kłamstwa. Promienie słońca jak żółte naboje. A potem się śmieje lekka jak dwa grosze. Uda mi ściska lekko drżące dłonie. Patrzy w kamerę, która jest twoim uchem. Stuka w nią kubkiem na moje zdrowie. Mówi na moje zdrowie. Ola mówi na moje zdrowie.
1: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

Miałem na ten temat milczeć, ale w sumie po co? Nie chcę być bezczynny jak pierwszy prezydent OPOS. Używacie gazu, to my podkładamy bombę. Jednym prostym

Na ulicach, na balkonach, wszędzie osią gwiazd. Pora się pakować, właśnie kończy się wasz czas. Co wy tam bronicie? Rodzinę i tradycję. Jak tradycja trochę inna, to zawsze ma

0: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
1: A na informacje w skrócie zaprasza Agnieszka Tadarczyk.
2: Litr benzyny 95 za 6,73 zł, 98 za 7,59 zł, a litr diesla za 7,88 zł. W Monitorze Polskim opublikowane zostało obwieszczenie ministra energii w sprawie maksymalnych cen paliw. Takie stawki obowiązywać będą jutro na stacjach benzynowych. Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz mówił dziś o ustawowych przygotowaniach na wypadek ewentualnej wojny. Jak powiedział w czasie wizyty w Dąbrowie Górniczej, chodzi o opracowanie określonych procedur, m.in. wprowadzenie zmian legislacyjnych, które umożliwią szybkie inwestycje i wyciągnięcie wniosków z wojny na Ukrainie. Na razie dokument jest w trakcie uzgodnień w resorcie obrony. W związku ze wzrostem stężenia tlenku węgla otamowano jedną ze ścian w kopalni Zofiówka. To oznacza 157 tysięcy ton węgla mniej w tym roku. Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej podjął uchwałę o wystąpieniu siły wyższej i poinformował już swoich kontrahentów o jej konsekwencjach. Koncertem Barwy Jesieni w Częstochowie rozpocznie się o 17:00 coroczne spotkanie Amazonek, kobiet po chorobie nowotworowej piersi. Wydarzenie poprzedza sobotnią pielgrzymkę na Jasną Górę.
0: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
3: Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 3 października, minęła 22:00. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Resort Energii nie planuje ograniczeń w kupowaniu paliwa na polskich stacjach przez cudzoziemców. Nie współpracujemy z partiami, które są prorosyjskie, mówi po wyborach premier Łotwy. Ponad 5 tysięcy biegaczy wystartuje jutro w poznańskim maratonie.
4: Fajna przygoda i raz na jakiś czas warto coś takiego dla siebie zrobić.
3: Nie planujemy ograniczeń ani podziału dostaw paliw, zapewnia minister energii. Miłosz Motyka podkreśla, że benzyna i ropa będą dostępne na takich samych zasadach dla Polaków i cudzoziemców.
5: Mieliśmy przez tygodnie, także wiosną, najtańsze ceny paliw w Europie i ta turystyka paliwowa, którą oczywiście analizujemy i będziemy analizowali, nie doprowadziła do radykalnego przeciążenia naszych stacji do tego, żeby tego paliwa brakło, żeby dochodziło do przerwy w podaży paliwa dla Polaków, więc będziemy to analizowali, ale na ten moment takiego scenariusza nie przewidujemy. Byłby on trudny także z punktu widzenia prawodawstwa europejskiego, ale no, jeżeli chodzi o dzisiaj ryzyka, to ich też nie widzimy.
3: Dziś wrócił program Ceny Paliw Niżej. Ceny maksymalne na stacjach ustala minister energii. Do poniedziałku litr benzyny 95 będzie kosztował nie więcej niż 6,73 zł, 98 7,59 zł, a litr diesla 7,88. Ludzie zagłosowali za bezpieczeństwem. Tak premier Łotwy komentuje sondażowe wyniki wyborów parlamentarnych. Wygrała je według badania Exit Poll partia Andrisa Kulbergsa, Zjednoczona Lista. Szef łotewskiego rządu zaznaczył, że wyborcy darzą go ogromnym zaufaniem i jednocześnie zastanawiają się, w jakim kraju przyjdzie żyć ich dzieciom. Zapewnił też, że jego ugrupowanie nie współpracuje z partiami prorosyjskimi.
6: Wyniki badania ogłoszono podczas wieczoru wyborczego transmitowanego w telewizji publicznej. Według sondażu partię związaną z obecnym szefem rządu poparło ponad 35% ankietowanych. Na kolejnym miejscu znalazła się prawicowo-populistyczna Łotwa na pierwszym miejscu z wynikiem ponad 11%. Niewiele mniejsze poparcie uzyskali Postępowi. Tuż za nimi znalazła się Władza Suwerenna, na którą wskazało ponad 10% ankietowanych. Ugrupowanie cieszy się znaczącym poparciem wśród rosyjskojęzycznych wyborców. W badaniu wzięło udział ponad 6,5 tysiąca osób wychodzących z lokali wyborczych. Autorzy zwracają jednak uwagę na dużą skalę niepewności. Blisko 1/3 ankietowanych nie chciała ujawnić, na kogo zagłosowała. W Exit Poll nie uwzględniono też osób, które wzięły udział w głosowaniu przedterminowym. Z tej możliwości skorzystało ponad 11% wyborców. Badaniem nie objęto także głosujących za granicą. Kamil Zalewski, Polskie Radio.
3: Jeszcze tylko do końca dnia przedsiębiorcy muszą zdecydować o wpisaniu swoich firm do wykazu Krajowego Systemu Cyberbezpieczeństwa. Taki obowiązek ciąży na firmach i podmiotach, które są kluczowe i ważne dla funkcjonowania państwa. Chodzi o produkcję i dystrybucję żywności czy produkcję sprzętu transportowego.
7: Znowelizowana ustawa o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa nakłada obowiązek samorejestracji w tym wykazie. Oznacza to, że firmy same muszą ocenić, czy spełniają te kryteria. Jednostki publiczne oraz podmioty objęte statusem operatora usług kluczowych zostały wpisane do wykazu z urzędu. Zmieniają się również przepisy dotyczące zgłaszania poważnych incydentów w zakresie cyberbezpieczeństwa. Firmy albo instytucje uznane za ważne muszą wysłać wczesne ostrzeżenie o takim incydencie nie później niż 24 godziny od wykrycia. Mają również 72 godziny na zgłoszenie incydentu poważnego, czyli takiego, który może spowodować obniżenie jakości lub przerwanie ciągłości usług. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio.
3: Jedni debiutują, inni tak długą trasę będą pokonywać po raz kolejny. Ponad 5000 osób wystartuje jutro w poznańskim maratonie. W tym roku po kilkunastoletniej przerwie znów pobiegną przez Stary Rynek. Na poznańskich targach biegacze od rana odbierali dziś pakiety startowe.
8: Pierwszy. Debiutujemy.
9: Też debiut. Raczej czuję się przygotowana, więc myślę, że będzie dobrze.
4: Myślę, że taka fajna przygoda i raz na jakiś czas warto coś takiego dla siebie zrobić.
10: Odebrałem pakiet, numer jest, także gotowy na jutro. To już trzeci mój maraton.
3: Część zawodników zrobiła sobie dziś rozgrzewkę i z okolic targów wystartowała na 5 kilometrów. To był serwis Trójki.
0: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
3: Jutro niemal w całym kraju pogodnie, więcej chmur tylko na Pomorzu Zachodnim. Na północy możliwy słaby deszcz. Termometry pokażą 14 stopni na północnym zachodzie, 18 w centrum, do 21 na południu.
11: Autoprom.
12: Tu Radio Dźwięk.

0: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
1: A na informacje w skrócie zaprasza Agnieszka Tadarczyk.
2: Litr benzyny 95 za 6 zł 73 grosze, 98 za 7 zł 59 groszy, a litr diesla za 7 zł 88 groszy. W Monitorze Polskim opublikowane zostało obwieszczenie ministra energii w sprawie maksymalnych cen paliw. Takie stawki obowiązywać będą jutro na stacjach benzynowych. Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz mówił dziś o ustawowych przygotowaniach na wypadek ewentualnej wojny. Jak powiedział w czasie wizyty w Dąbrowie Górniczej, chodzi o opracowanie określonych procedur, m.in. wprowadzenie zmian legislacyjnych, które umożliwią szybkie inwestycje i wyciągnięcie wniosków z wojny na Ukrainie. Na razie dokument jest w trakcie uzgodnień w resorcie obrony. W związku ze wzrostem stężenia tlenku węgla otamowano jedną ze ścian w kopalni Zofiówka. To oznacza 157 tysięcy ton węgla mniej w tym roku. Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej podjął uchwałę o wystąpieniu siły wyższej i poinformował już swoich kontrahentów o jej konsekwencjach. Koncertem Barwy Jesieni w Częstochowie rozpocznie się o 17:00 coroczne spotkanie Amazonek, kobiet po chorobie nowotworowej piersi. Wydarzenie poprzedza sobotnią pielgrzymkę na Jasną Górę.
3: Tu Radio Dźwięk.
1: Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 3 października, minęła 23:00. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Polska zapewnia Mołdawii o wsparciu po incydencie z rosyjskimi rakietami i dronami.
4: To jest przyspieszenie wchodzenia po drabinie eskalacyjnej przez Federację Rosyjską.
1: W Kijowie będą alternatywne przeprawy przez Dniepr, zapewniają ukraińskie władze. Wrocławianie wsparli Kalinkę i jej tatę, pokonali setny most w stolicy Dolnego Śląska.
5: To jest fajne, czuć po prostu poparcie, tak? Czuć jakąś wspólnotę, że nie jesteśmy sami w tym wszystkim.
1: Polska jednoznacznie potępia ataki Rosji na Mołdawię i zapewnia o wsparciu dla tego kraju. Prezydent Maja Sandu poinformowała, że 5 rosyjskich pocisków manewrujących i dronów naruszyło przestrzeń powietrzną i eksplodowało na mołdawskim terytorium. Szef MONU Władysław Kosiniak-Kamysz podkreśla, że Rosja atakuje kraj, który opowiedział się za Europą.
4: Polska będzie wspierać Mołdawię, wspieramy również siły zbrojne Mołdawii w celu podniesienia ich umiejętności. To się dzieje obok nas, tam doszło do serii wybuchów przez drony spowodowane i rakiety. To jest przyspieszenie wchodzenia po drabinie eskalacyjnej przez Federację Rosyjską.
1: Szef dyplomacji Radosław Sikorski mówi, że ostatni atak wpisuje się w taktykę rosyjskiej agresji wobec krajów wspierających Ukrainę.
6: No, zdaje się, że chodzi o niszczenie przejść granicznych. No to mieliśmy takie ataki już uprzednio. Putin ewidentnie chce odciąć Ukrainę od pomocy zagranicznej, a im bardziej Ukrainę atakuje i im bardziej nam grozi, tym bardziej powinniśmy Ukrainę wspierać.
1: Od początku roku rosyjskie drony 45 razy naruszyły przestrzeń powietrzną Mołdawii. 8 incydentów miało miejsce tylko w ubiegłym tygodniu. Władze przygotowują w Kijowie alternatywne przeprawy przez Dniepr, informuje ukraiński minister odbudowy infrastruktury i transportu. Mykoła Kałasznyk dodaje, że priorytetem wciąż jest zabezpieczenie atakowanych przez Rosję stołecznych mostów. Zapowiada, że prace mają rozpocząć się od przyszłego tygodnia, na początek nad budową wału rzecznego, który pozwoli na połączenie obu brzegów mostem pontonowym. Rano Rosjanie zaatakowali most północny w Kijowie, wczoraj zaś rosyjskie drony uderzyły w most południowy, przez który biegnie jedna z trzech linii kijowskiego metra. Przed nami sezon infekcyjny. Na razie chorują głównie małe dzieci. Lekarze podkreślają, że to najlepszy moment, żeby zaszczepić się przeciw grypie i COVID-19. Przede wszystkim powinny to zrobić osoby z grup ryzyka i seniorzy.
7: Przede wszystkim grupy ryzyka związane z chorobami przewlekłymi, choroby serca, płuc, choroby metaboliczne. No i osoby po 65 roku życia generalnie co do zasady powinny o tych szczepieniach pamiętać.
1: Radzi główny inspektor sanitarny dr Paweł Grzesiowski. Szczepienia przeciw grypie są bezpłatne dla dzieci i młodzieży, seniorów i kobiet w ciąży. Przeciw COVID-19 można zaszczepić się za darmo. Udany koniec projektu Wrocław 100 mostów z Kaliną. W południe dziewczynka i jej tata razem z mieszkańcami przeszli przez kładkę muzealną przy Zatoce Gondoli, setną i ostatnią przeprawę w swojej akcji. Projekt pomaga nagłaśniać zbiórkę na rehabilitację dziewczynki, która zmaga się z rzadką chorobą genetyczną.
8: Jak tylko możemy wesprzeć w jakikolwiek sposób Kalinkę z tatą, to działamy. Pewno siłę i chęć do dalszego działania, żeby pomóc tym dzieciom i żeby walczyć i się nigdy nie poddawać, bo wiedzą, że mają sztab ludzi, którzy działają razem z nimi.
9: Jak tak się zerka na ten mostek, na tą liczbę balonów, to aż się miło robi.
8: Robi potężne wrażenie.
10: Jestem nauczycielką Kalinki. Wspieram ją. Dobra dziewczynka. Bardzo dobra. Z żercikiem. Bardzo mądra. Lubi czytać książki mądre. Nie dla jej wieku.
11: Pięknie. Tak naprawdę jest super pogoda. Bardzo fajny czas, żeby też się trochę pocieszyć tym sukcesem.
12: Kalina i Rafał jako pierwsi w dziejach naszego miasta razem zdobyli 100 wrocławskich mostów. Teraz wielkie brawa od Państwa.
1: A wcześniej ojciec i córka zdobyli 14 wrocławskich górek, a kolejnym celem ma być dotarcie do najbardziej wysuniętych na północ i południe punktów Wrocławia. To był serwis Trójki.
0: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Czas na sport w studiu Adam Malecki.
13: Nasi piłkarze są już w Bośni i Hercegowinie, gdzie w poniedziałek o 20:45 zagrają w czwartej kolejce Ligi Narodów. W meczu z Bośniakami zabraknie Roberta Lewandowskiego, który potem, jak ujrzał drugą żółtą kartkę w meczu z Rumunią, opuścił zgrupowanie i wraca za ocean do klubu Chicago Fire. A w Lidze Narodów grali dzisiaj w najwyższej dywizji A. Hiszpania 3-1 pokonała Czechy, a Anglia w Rijece odebrała chęć do gry Chorwatom. Wynik robi wrażenie 7-0. Wrażenie robią także tegoroczne wyczyny Demi Vollering. Holenderka obroniła tytuł mistrzyni Europy w kolarstwie, triumfowała jadąc w tęczowej koszulce mistrzyni świata. Szóste miejsce zajęła Katarzyna Niewiadoma Finney. Jutro odbędzie się wyścig elity mężczyzn. W Ekstralidze Żużlowej poznaliśmy brązowych medalistów. To Motor Lublin, Bartosz Zmarzlik i Spółka odrobili dwupunktową stratę z pierwszego meczu i pokonali Unię Leszno 56-34. Jutro o złoto walczyć będą Betar Sparta Wrocław i KS Toruń. Torunianie mają przewagę 20 punktów. To dalej o sportach motorowych. W Formule 1 pole position przed wyścigiem o Grand Prix Bahrainu wywalczył czterokrotny mistrz świata Holender Max Verstappen z Red Bulla. W rajdzie Sardynii, która jest ostatnią rundą mistrzostw świata WRC, na prowadzeniu po 13 OS-ach jest Szwed Oliver Solberg. Na piątym miejscu jest Walijczyk Elfyn Evans, który jest liderem mistrzostw i jeśli dojedzie do mety na tej pozycji, to zdobędzie tytuł mistrzowski. A jak radzi sobie polska załoga Kajetan Kajetanowicz i Maciej Szczepaniak? Powie Kajto.
14: Zostały 4 odcinki specjalne. Jesteśmy na drugim miejscu w klasyfikacji WRC 2 Challenger, ale mistrz świata tegoroczny jedzie bardzo szybko i nie sądzę, żebym był w stanie utrzymać jego tempo. Szacunek dla niego, ale walczymy. Na pewno się nie poddamy. Spróbujemy jeszcze znaleźć jakieś ustawienia, chociaż po tej rocznej przerwie na szutrach na pewno nie jest to łatwe, żeby od razu wszystko wiedzieć i wszystko czuć. Natomiast no i tak myślę, że jesteśmy zadowoleni.
1: Zakończenie rajdu jutro. Także jutro w ćwierćfinale turnieju tenisowego w Pekinie zagra Hubert Hurkacz. Polak o czołową czwórkę turnieju zagra z Rosjaninem Karenem Khachanovem. To spotkanie powinno się rozpocząć około 7 rano czasu polskiego. Dzisiaj do trzeciej rundy turnieju w stolicy Chin awansowała Iga Świątek. Odpadła za to nowa numer 1 światowego rankingu, reprezentująca Kazachstan, Jelena Rybakina. Jutro niemal w całym kraju pogodnie, więcej chmur tylko na Pomorzu Zachodnim. Na północy słaby deszcz. Termometry pokażą 14 stopni na północnym zachodzie, 18 w centrum, do 21 na południu.
15: Autopromocja.
0: Ludzie i muzyka. Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

to już któryś raz. W poradnikach mówią, że jak zalegają nam złe emocje, typu gniew, smutek, żal, po prostu, rozumiecie, to warto to wykrzyczeć. I nikt nie ma śmiałości tego robić w domu, bo sąsiedzi nie mają tego śmiałości robić w innych okolicznościach, bo ciągle ktoś się gapi. Ale jak jesteśmy tutaj razem, to możemy upuścić trochę tego, co nam się nagromadziło. Proponuję zrobić to wspólnie i wtedy możemy się ukryć jakby przy sobie nawzajem i wypuścić ten to coś. Robiliśmy to już w innych miastach i myślę, że spodobało.

0: Tu Radio Dźwięk.
1: A na informacje w skrócie zaprasza Agnieszka Tadarczyk.
2: Litr benzyny 95 za 6,73 zł, 98 za 7,59 zł, a litr diesla za 7,88 zł. W Monitorze Polskim opublikowane zostało obwieszczenie ministra energii w sprawie maksymalnych cen paliw. Takie stawki obowiązywać będą jutro na stacjach benzynowych. Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz mówił dziś o ustawowych przygotowaniach ewentualnej wojny. Jak powiedział w czasie wizyty w Dąbrowie, chodzi o opracowanie określonych procedur, m.in. wprowadzenie zmian legislacyjnych, które umożliwią petycję i wyciąg z wojny. W związku ze wzrostem stężenia tlenku węgla otamowano jedną ze ścian w kopalni Zofiówka. To oznacza 157 tysięcy ton węgla mniej w tym roku. Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej podjął uchwałę o wystąpieniu siły wyższej i poinformował już swoich kontrahentów o jej konsekwencjach. Koncertem Barwy Jesieni w Częstochowie rozpocznie się o 17:00 coroczne spotkanie Amazonek, kobiet po chorobie nowotworowej piersi. Wydarzenie poprzedza sobotnią pielgrzymkę na Jasną Górę.
3: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
4: Prawie 4 minuty po północy. Patryk Lachowski, dobry wieczór. Zapraszam na pierwsze dziś aktualności jedynki, a zaczynamy od nowej odsłony rządowego pakietu ceny paliwa niżej. O ponad złotówkę za litr spadły wczoraj ceny.

0: Ceny na stacjach. Do poniedziałku włącznie za litr benzyny 95 zapłacimy maksymalnie 6,73 zł, a za litr diesla 7,88.
1: Kierowcy z jednej strony są zadowoleni z obniżek, ale z drugiej twierdzą, że ceny paliw jeszcze niższe.
2: Super, że tanio.
3: Paliwo dalej jest zdecydowanie zbyt drogie i po prostu nie opłacam jeździć. No właśnie, najpierw jak wróciło do tych pandemii, tam było po 3, maksymalnie 4 zł. I to było tak optymalnie.
4: W portfelach chwilowo zostanie nam oczywiście ciut więcej, ale dług publiczny rośnie, więc to będą spłacać też nasze dzieci.
1: Obecne ceny maksymalne obowiązują włącznie do poniedziałku. Po weekendzie zostaną ustalone nowe ceny maksymalne. Pakiet CPN ma obowiązywać do końca roku i kosztować około 5 miliardów złotych. Dagmara Kędzior, Polskie Radio.
0: Na Mazowszu i Pomorzu odbyły się wczoraj treningi reagowania. Można było dowiedzieć się m.in. jak spakować plecak ewakuacyjny, reagować na syreny alarmowe czy gdzie schronić się w sytuacji zagrożenia. Na Pomorzu w prawie 200 miejscach strażacy pokazywali, jak zachować się podczas zagrożenia atakiem z powietrza.
5: Interesuje nas przede wszystkim to, żeby społeczeństwo, obywatele w sytuacji, kiedy usłyszą modulowany sygnał trwający 3 minuty, byli świadomi, że występuje zagrożenie i wtedy postępowali właściwie, mieli przygotowany plecak ewakuacyjny, mieli przygotowaną aplikację, gdzie się ukryć, odszukali właściwe miejsce schronienia i postępowali zgodnie z naszymi zaleceniami, które też są dostępne na stronie Komendy Głównej PSP.
0: Treningi reagowania na zagrożenie atakiem z powietrza odbywały się głównie przy komendach państwowej i siedzibach ochotniczej Straży Pożarnej. W aktualnościach teraz o zbliżających progów podatkowych. Niesie rządowy projektującym podniesienie pierwszego progu o 10 tysięcy zł. To osoby zarabiające od 130 do 150 tysięcy złotych rocznie zapłacą nową 20-ową stawkę podatku dochodowego.
6: Pierwszą korzyść z reformy progów podatkowych rzędu kilkuset złotych rocznie odczują zarabiający ponad 12 tysięcy złotych brutto. Doradca podatkowy z kancelarii Grant Thornton Tomasz Rolewicz tłumaczy, kto osiągnie maksymalne korzyści z nowego układu podatków.
7: Musimy zarabiać brutto około 15 tysięcy złotych, żeby, jeżeli te zmiany wejdą w życie, zaoszczędzić na podatkach 3600 złotych w jednym roku.
6: Na reformie skorzysta nawet 3,5 miliona podatników. Jednak rząd planuje także ośmiokrotną obniżkę limitu ryczałtu do 250 tysięcy euro rocznie, czyli ponad miliona złotych. Nawet 43 tysiące przedsiębiorców może stracić prawo do opodatkowania ryczałtem. Proponowane zmiany mają zacząć obowiązywać od stycznia 2027 roku, ale pierwsze PIT-y na nowych zasadach zostaną rozliczone wiosną 2028 roku. Michał Makowski, Polskie Radio.
8: To są aktualności jedynki.
0: W nich teraz Poznań i rosnące szanse na nowy dworzec kolejowy. Główna stacja w mieście jest na AC zbyt się dodaw. Z urzędem miasta ogłoszą przetarg na opracowanie koncepcji nowego dworca, zapowiada zastępca prezydenta Poznania Natalia Weremczuk.
9: Taki projekt wymaga bardzo rzetelnego przygotowania. Tam będzie potrzebne doświadczenie architektoniczne, ale również doświadczenie w projektowaniu tego typu budynków, czyli konkretnie mówiąc albo dworca, albo stacji metrów. Nie może stanąć do tego przetargu ktoś, kto takich referencji nie będzie posiadał.
0: Koncepcja ma wskazać konkretne rozwiązania, m.in. dla kolei dużych prędkości czy budowy dodatkowych torów oraz przystanków dla pociągów lokalnych. Zgodnie z planem koncepcja nowego dworca w Poznaniu ma być zaprezentowana do końca 2028 roku. A ze względu na planowane finansowanie budowy z budżetu kolejnej perspektywy unijnej, nowy dworzec i węzeł kolejowy muszą być gotowe do 2036 roku. A na koniec przenosimy się do Holandii. W Amsterdamie od dziś można podziwiać pracę najbardziej znanego przedstawiciela francuskiego fowizmu, Matiza.
10: Kiedy nauczyciel zobaczył pierwsze rysunki Matiza, stwierdził, że zmieni on malarstwo. I tak się też stało, mówiła mi dyrektor muzeum Annabelle Birni. Przez całą karierę nieprzerwanie się rozwijał. 30 wystawionych prac pokazuje całą jego podróż, wszystkie jego twarze. Pozostałych 50 dzieł należy do artystów, którzy inspirowali Matiza oraz do tych, którzy go naśladowali, jak Pablo Picasso czy Mark Rothko. Jednym z najważniejszych obrazów pokazanych na wystawie jest rumuńska bluzka. Dzieło zawiera wszystkie aspekty dorobku Matiza, brak perspektywy, płaskie powierzchnie, proste linie oraz protest, który jest widoczny we francuskich kolorach narodowych, czerwonym, białym i niebieskim. Matiz namalował obraz tuż przed nazistowską inwazją na Francję i dlatego stał się on symbolem francuskiej wolności. Kolekcja dzieł Matiza zgromadzona w Centrum Pompidou jest jedną z największych na świecie. Z Amsterdamu dla Polskiego Radia Katarzyna.
0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia. aż niepożliwe, schlup mrzawka, odpowiada się ciepło na termometr.

0: wiatrach od 16 stopni w północnej części kraju do 23 na południowym wschodzie. Tak jak w nocy, na północy może słabo popadać.
1: Jedynka. Polskie Radio.
0: 9 minut po północy. Dziś
2: tu Radio Dźwięk.
3: Skrzyżowanie Alei Jerozolimskich i Marszałkowskiej. Na skrzyżowaniu tych dwóch głównych ulic stolicy Polski postawiono słup drogowskaz. Drogowskaz informuje, gdzie leżą Helsinki, Kopenhaga, Oslo. A gdzie leży Warszawa?
4: Pocztówka z Warszawy. Lato 2K19. Na zdrowie.

WWA, WWA, WWA, lato 2K19, oto pocztówka z WWA, drogi.

0: Wiele miałeś tych marnych rozdań, chciałbyś się z miasta wydostać. Pamiętasz jak babcia cię wiozła?
1: Gdzie?
0: Gdzieś na Mazury, ładnie śpiewała na kasecie Majka Jeżowska. Teraz to panie i koks, i szama i boks, jak Hala Mirowska. Wracasz z mandatem do domu się bojąc, że cię własna matka nie pozna.

0: niby żołnierz na froncie. Czuwa Jan Paweł II, nikt się nie boi w narodzie.
1: Nikt.
0: Gdyby Pana Jezusa, każdy się dwoi i troi na co dzień. Chłop skacze z mostu, bo chyba chce sprawdzić, czy potrafi chodzić po wodzie. Nie potrafił.
2: Urlop spędzony w mieście ma dużo zalet. Nie wyjeżdżamy, więc odpadają na przykład kontakty z PKP. No tak, ktoś powie, że na Mazurach, nad morzem lub w górach inne powietrze. Ale część samochodów też tam pojechała na wczasy, więc w mieście...
3: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

0: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
1: Światła dywanek w kan.